0: dzieciaki będą, nie wiem, wypraszane, no miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle jak to będzie wyglądało, bo to takie jest trochę...
1: No, myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły, tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało
0: do kiedy
1: w trakcie.
0: Są ten,
1: do końca
0: ten,
1: września.
0: Do końca września
1: można się,
0: tak?
1: Tak, można się deklarować, że nie chce się korzystać z tego, z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzanie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić. Na ten blok fakultatywny szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ.
0: Przejrzała pani
1: tak,
0: program tej edukacji seksualnej, tak?
1: Tak, no, tak przeglądałam. No wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie...
0: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co
1: nie,
0: nie było, nie wiem, naturalne,
1: ja myślę,
0: oczywiste?
1: Że nie. Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
0: Mhm. No dobrze, to są takie tematy, które z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są no, raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
1: jeszcze,
0: wygląda?
1: Jeszcze nie, dlatego że no ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To rozporządzenie ministra zdrowia chyba z wiosny tego roku też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zdrowego żywienia,
0: tak.
1: Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że po pierwsze, ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania, na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
0: dzieci
1: z Polski,
0: zmaga się cukrzycą i otyłością. Tak?
1: Tak, 30% dzieci z Polski między w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub otyłość.
0: A to jest mój krok do cukrzycy i
1: dokładnie. I wszystkich cukrzycy. Tych...
0: W ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej, ojej, żeby nie powiedzieć tutaj brzydko, tyjących społeczeństw, więc coś się tu u nas
1: no,
0: złego rzeczywiście
1: właśnie
0: zadziewa.
1: Właśnie tak. I to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki.
0: Tylko czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą? Bo
1: zobaczymy.
0: Właśnie, bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy. A dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku albo tuż poza szkołą.
1: Ale nie strasznie.

0: kupić
1: tam przecież
0: taką
1: to.
0: sobie wielką,
1: Ona jest
0: słodką.
1: bardzo
0: Ja
1: smaczna,
0: bardzo lubię ciecierzycę, bo ja miałam
1: ale
0: dużo
1: nie
0: ciecierzycy.
1: straszne. Ważna jest,
0: Natomiast.
1: zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i
0: No i
1: owoców.
0: fajnie, fajnie,
1: I nie słodkie kompoty na przykład.
0: tylko
1: Możemy sobie
0: woda.
1: u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci. Akurat patrzę u mnie w rodzinie. No to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę,
0: I
1: że
0: to jest super, to jest w
1: tak, i to
0: porządku i
1: jest
0: tak
1: taki
0: powinno być,
1: styl.
0: do tego się.
1: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste. W sklepikach szkolnych czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety. To jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w
0: Znaczy, może
1: kompetencje
0: tam
1: rodzica.
0: zapakować w śniadaniówkę, co będzie
1: I
0: po prostu
1: jasne, że tak,
0: jasne.
1: jasne, że tak.
0: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale.
1: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie cukrzyca,
0: Ale to też społeczne
1: stawy
0: konsekwencje.
1: społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy się,
0: No
1: że
0: żyjemy w
1: dzieci,
0: tak.
1: koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować odpowiednie,
0: Dokuczyć.
1: dokuczyć, więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być
0: Nie,
1: konsekwencje.
0: ja tutaj, że tak powiem, że słowa jasna jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
1: Jasne.
0: Że jeżeli dziecko, no, że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od
1: Tak.
0: stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście, no, gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
1: Przekonamy się.
0: że.
1: Znaczy, ja myślę, że warto poczekajmy, jak to będzie
0: Bo
1: działało.
0: jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym, czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
1: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
0: I to też element właśnie zdrowego
1: Tak,
0: stylu życia, bo
1: jasne.
0: wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej
1: Zdecydowanie.
0: chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
1: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no też są zmian trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My, jako organ prowadzący, też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć
0: Swoje własne
1: swojego, tak,
0: przepisy wewnętrzne.
1: tak i muszą mieć swojego BHP-owca. Natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również

0: wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo, niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Nie szukaj dalej. Jesteś na dobrej fali. Radio Kujawy 99 i 4 FM.
1: Encore une fois.

Na Kujawach tylko Radio Kujawy 99,4 FM.

0: Radio Kujawy 99,4 FM. Czas na wiadomości.
1: Tragedia na torach na Mazowszu. Dziś ma zostać wszczęte śledztwo. Delegacja z USA w Polsce. Ważą się losy stałej bazy wojskowej. Zajrzymy też na boiska Ligi.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz kołem naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią.

szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu,

0: podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
1: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, czego bardzo im zazdroszczę, koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
2: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
4: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
3: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
4: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
3: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzi, a to nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał Olimpiadę Astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy.

0: Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. O, tu stoi ko mnie przyszły astronom też. Także co roku, co dwa lata mamy kogoś z astronomii.
1: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
2: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
1: Zajęcia polegają, właściwie mamy dwa typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy. Ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
2: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
3: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
2: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
4: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
5: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki.

0: thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
0: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas

0: jako instytucji rynku pracy dla doradców zawodowych. Jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom. Bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko kilkanaście procent to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje. Czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia. Przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny. Po, nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie

0: Będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
1: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
0: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
2: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie chcieli przyłączyć się, podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
2: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
3: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Wsparcia ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
2: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych, no, doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
2: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
4: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych.

0: Czyli po pierwsze, oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny.

0: w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała
1: to. Dlatego, że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim, dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też wyjątki.
0: Jak to technicznie w ogóle będzie wyglądało?
1: Ja myślę, że tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach, telefonu. No, na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi, bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły.
0: Czyli mniejszy wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na zachowanie?
1: To nie tylko to będzie, z inne rzeczy. Aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami. To też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje nowe
0: technologie. Nie chcemy cofać,
1: technologie,
0: że tak powiem,
1: jasne jak najbardziej,
0: rozwoju
1: do
0: uczniów,
1: procesu dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
0: narzędziem.
1: To
0: chodzi chyba troszeczkę o coś innego,
1: tak,
0: też bardziej, prawda? O te społeczne właśnie.
1: Jasne. I emocjonalne, i takie przeciwdziałanie w ogóle też.
0: A czym innym jest wykorzystanie tablic multimedialnych na lekcji, a czym innym jest
1: zdecydowanie
0: siedzenie w swoim telefonie,
1: i
0: prawda?
1: I w ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich technicznych.
0: Czyli to nie jest to, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średnie wieczory ze szkoły. Nie, nie.
1: Absolutnie.
0: To on zakaz komórek nie ma nic wspólnego.
1: Absolutnie.
0: Z cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację.
1: Zdecydowanie
0: idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie da.
1: Na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
0: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
1: Tak, rzeczywiście Od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna.

0: w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna
1: na
0: świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: no
0: jeżeli
1: właśnie,
0: chodzi
1: jak to wyglądało.
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego człowieka.
1: I tu trzeba się wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: ja
1: się
0: myślę,
1: trzeba,
0: że tak,
1: jeżeli ktoś
0: że
1: nie
0: może,
1: chce, tak?
0: Można zastrzec, że rodzic w przypadku...
1: No jak to technicznie w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, no miało zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle, jak to będzie wyglądało, bo to takie jest trochę...
0: No, myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły, tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby, no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Do kiedy
0: w trakcie,
1: są ten?
0: Do końca
1: ten,
0: września.
1: Do końca września te
0: można
1: klasy,
0: się, tak?
1: Tak,
0: można się deklarować, że nie chce się korzystać z tego, z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzanie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić. Na ten blok fakultatywny szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ.
1: Przejrzała pani
0: tak,
1: program
0: prowadzący.
1: Tej edukacji seksualnej, tak?
0: Tak, no, tak, przeglądałam. No wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie...
1: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co nie
0: było,
1: nie
0: wiem,
1: naturalne?
0: Ja myślę, że
1: oczywiste.
0: Nie. Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: Mhm. No dobrze, to są takie tematy, z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są, no, raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
0: jeszcze
1: wygląda?
0: Jeszcze nie, dlatego że ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach.

0: żarówkach, to z rozporządzenie ministra zdrowia, chyba z wiosny tego roku. Też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zdrowego żywienia.
1: Tak.
0: Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że po pierwsze, ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania, na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
1: dzieci
0: z Polski,
1: zmaga się z cukrzycą i otyłością.
0: Tak, 30% dzieci z Polski w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub otyłość.
1: A to jest mój krok do cukrzycy i...
0: Dokładnie. I wszystkich tych...
1: Zresztą w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej... jeżeli nie powiedzieć tutaj brzydko, tyjących społeczeństw, więc coś się tu u nas złego rzeczywiście
0: właśnie
1: zadziewa.
0: Właśnie tak. I to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki.
1: Tylko czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą? Bo
0: zobaczymy.
1: Właśnie, bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku albo tuż poza szkołą.
0: Ale nie straszmy
1: tą taką sobie wielką, słodką.
0: Ona jest bardzo smaczna.
1: Ja bardzo lubię ciecierzycy,
0: ale nie straszmy. Ważne jest, zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i owoców.
1: No i fajnie. Tylko...
0: I nie słodkie kompoty na przykład. Możemy sobie u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci, akurat patrzę u mnie w rodzinie, no to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę, że...
1: I to jest super, i to
0: tak,
1: jest w porządku,
0: to jest
1: i tak powinno
0: styl.
1: Być, do tego się nie...
0: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste, w sklepikach szkolnych, czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety, to jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w kompetencje rodzica.
1: Znaczy może tam zapakować w śniadaniówkę, co będzie
0: jasne,
1: proste,
0: jasne. Jasne, że tak.
1: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale...
0: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie cukrzyca,
1: ale to też
0: stawy,
1: społeczne konsekwencje.
0: Społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy się, że dzieci, koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować odpowiednio, dokuczyć. Więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być konsekwencje.
1: Nie, ja tutaj, że tak powiem, rzucę, bo jasna jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
0: Jasne.
1: Że jeżeli dziecko, że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście no, gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
0: Znaczy ja myślę, że warto poczekajmy, jak to będzie działało.
1: Bo jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym. Czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
0: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie w tym, jakby w tych nowych zasadach żywienia, to

0: jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
1: I to też element właśnie zdrowego
0: Tak,
1: stylu życia, bo
0: jasne.
1: wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej
0: Zdecydowanie.
1: chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
0: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no też są zmiany trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My jako organ prowadzący też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć
1: Swoje własne
0: swojego,
1: przepisy
0: tak.
1: wewnętrzne.
0: Tak, muszą mieć swojego BHP-owca, natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii

0: i oddział w Toruniu oraz kołem naukowym zespołu szkół i placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Brzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
0: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w astrobazie. Oni przygotowują

0: ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego. Oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
1: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
0: A zobaczcie, to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to bym, 30 lat.
1: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
0: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
2: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
1: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
2: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy. Ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii i o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
3: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
4: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. 2 z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego?

0: organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
1: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
0: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
1: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czajarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
0: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że Ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
0: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodowych,

0: Zawodowy jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
2: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
3: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości.

0: Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
1: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
2: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
1: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
0: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
0: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
3: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
0: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka,

0: że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe, dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
0: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna. Tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry. No, najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
0: Można więc powiedzieć, że jeżeli widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
1: Dokładnie. Ta wizyta
0: nie czekać.
1: U trychologa, nie. Ta wizyta u trychologa jest no pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie trychoskopowe.
0: O badaniach jeszcze powiemy właśnie, ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co należy stosować.
1: Tak. Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
0: no właśnie, jakie swędzenia, mogą być te problemy?
1: Swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no, problem.
0: A jak przebiega taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak?
1: Dokładnie.
0: Nie można wejść z ulicy.
1: Dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej mikrokamery. W powiększeniu 50 do 100 razy klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
0: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy
1: tak.
0: wcześniej?
1: To
0: czy
1: jest też...
0: lakierujemy? Czy

0: Trzeba tego unikać, jak to jest?
1: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
0: Ale w dniu wizyty
1: W
0: nie
1: dniu
0: myjemy.
1: wizyty nie myjemy włosów. Nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest wysuszona. Ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
0: A o co pyta trycholog?
1: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta, o choroby przebyte i choroby, które...
0: Aktualne,
1: tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
0: jakąś
1: które
0: morfologię,
1: wykonywał,
0: tak, takie badania
1: zaraz
0: laboratoryjne.
1: Powiem też, tak, badania laboratoryjne, to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak, jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
0: a
1: wykonać.
0: Jakie?
1: To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała, przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna, to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak? Kwas foliowy, witamina B12, cynk też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też taka jest możliwość.
0: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie? Czy z jakimś...
1: Bardzo często, tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry głowy i włosów.
0: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć?
1: Też oczywiście.
0: I pomóc brwiom i rzęsom?
1: Też oczywiście. No tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs. Przede wszystkim brwi, tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak. Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak. Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo popularny.
0: Na rzęsach, no tak.
1: Tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek.
0: I co się
1: ale
0: wtedy
1: także
0: dzieje?
1: i skóry głowy.
0: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
1: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt.

0: naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu zdrowia,
1: przede to już
0: wszystkim,
1: wiemy,
0: tak? Więc tutaj jest takie podejście holistyczne, tak? Ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
1: No
0: mamy
1: powiedzmy,
0: problem
1: właśnie.
0: przetłuszczania włosów, to nie
1: Wybiega
0: może...
1: Pani, czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem. Ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć
0: myć
1: i suszyć włosy.
0: Głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze, włosy się,
0: Minimum.
1: skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co robić?
0: Tak, no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna. Bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co, każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież, mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy mieć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia głowy,
1: no właśnie,
0: zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak?
1: Dwa razy szampon stosujemy.
0: Dwa razy stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać dwa szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie, to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne, bo z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy potrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną wodą,
1: żeby zamknąć
0: łuski.
1: Łusk.
0: Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania czy bez spłukiwania?
0: Ja bym polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu. Tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak? Czy problemów skórnych. Natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?

0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze poprawia mikrokrążenie.
1: Czy może spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych? Bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać, okrężnymi ruchami. Pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy. Nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy. To jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym myciu.
1: I efekt może być taki, że włosów będzie więcej?
0: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne. No to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki. Tak? Ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej,
0: oczywiście.
1: Tak?
0: To jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak? Bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak?
1: Czyli od
0: jeżeli
1: ilości
0: mamy
1: tych
0: genetycznie,
1: mieszków, tak?
0: Tak, jeżeli mamy genetycznie, tak? Włosy cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam dwa włosy z mieszka włosowego, najczęściej jeden, dwa włosy. To my
1: A
0: tych
1: ile
0: włosów,
1: może wyrastać maksymalnie?
0: No dwa, trzy, cztery włosy.
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów. Tak, trzy, cztery włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli ten włos jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić do naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko wpływa, tak? Kontakt, kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak? 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
0: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj
1: więc
0: to jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
0: dziedziczna.
1: Hormony tutaj grają
0: tak,
1: rolę,
0: tutaj
1: tak?
0: chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często

0: prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Mieszek, włos wypada, mieszek się zarasta, nie ma mieszka, włos z mieszka
1: i
0: takiego
1: co robić wtedy?
0: Nie wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście, no. Ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo, no zawsze można zrobić przeszczep, tak?
1: No tak, to już taka ostateczność.
0: To już ja tutaj, to oczywiście wszystko zależy od osoby, natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które też...
1: A jakie zabiegi ma Pani na myśli?
0: Zabiegi, no to są różne, tak, to też w zależności od stanu skóry głowy, bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez trychologa?
0: Przez trychologa też, przez dermatologa.
1: Może,
0: tak.
1: A co może robić trycholog,
0: trycholog
1: w ramach tych zabiegów?
0: Może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem. Tak. To bardzo często tą infuzję się stosuje. Darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy. Już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
1: Tak jak na twarz.
0: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też wchodzi w grę. Tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy.
1: Czy ma sens w ogóle w danym
0: przypadku.
1: Czy ma
0: sens, ale też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak? W zależności od problemu skórnego, tak, jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak, łuszczyce, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry, takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można przyjść, tak. Szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak, łupierze tłuste, łupierze suche. To tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: są
0: sens.
1: Pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu, czy odpowiedniej wcierki.
1: Odżywki.
0: Bo czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa. Tak? Bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów, ale także skórne. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jak samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. To jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: Jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty,
0: dokładnie,
1: do trychologa.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie.

0: wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie z zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy

0: słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzysz w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi ko mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy. Ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod

0: czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
2: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty. Także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube. Są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
3: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane między innymi z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
4: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
3: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
4: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to

3 dni w tym roku, 4 dni, zaczynamy od środy, kończymy w sobotę, także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czajarek, który też był.

0: darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone ogóle kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie

0: się z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi musi podążać za tym, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
4: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
3: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
5: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, pojawiła się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną

0: kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
0: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników, alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Wsparcia ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Wrocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała
1: to, dlatego że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim, dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też wyjątki.
0: Jak to technicznie w ogóle będzie wyglądało?
1: Ja myślę, że tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca,
0: na
1: gdzie,
0: telefony.
1: Tak, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach, telefonu. No, na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi, bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły.
0: Czyli
1: ale też
0: mniejszy
1: będą,
0: wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na
1: to
0: zachowanie?
1: Nie tylko to będzie, z inne rzeczy. Aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami. To

0: Też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje
1: Nie chcemy
0: nowe
1: cofać, że tak
0: technologie,
1: powiem,
0: jasne jak najbardziej,
1: rozwoju
0: do
1: uczniów
0: procesu
1: cyfryzacji.
0: dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
1: Tu chodzi chyba
0: narzędziem.
1: troszeczkę o coś innego też
0: Tak,
1: bardziej, prawda? O te społeczne
0: jasne.
1: właśnie
0: I emocjonalne, i takie
1: kontakty.
0: przeciwdziałanie w ogóle też
1: Bo czym innym jest wykorzystanie
0: stosowaniem
1: tablic
0: hejtu.
1: multimedialnych na lekcji, a czym innym jest jakby
0: Zdecydowanie.
1: siedzenie w swoim telefonie,
0: I
1: prawda?
0: w ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich
1: Czyli to
0: technicznych.
1: nie jest to, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średniowiecze ze szkoły. Nie, nie, ten
0: Absolutnie.
1: zakaz komórek nie ma nic wspólnego z
0: Absolutnie.
1: cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację, bo ta
0: Zdecydowanie.
1: zdecydowanie idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu
0: I
1: nie da.
0: na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna
1: Na
0: na
1: świadectwie.
0: świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie, jak
0: chodzi
1: to wyglądało.
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego
1: I
0: człowieka,
1: tu trzeba się
0: edukacja.
1: wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: Ja
1: się
0: myślę, że
1: trzeba,
0: tak,
1: jeżeli
0: że
1: ktoś nie chce,
0: może
1: tak?
0: można zastrzec,
1: Czy
0: że
1: nie?
0: rodzic w
1: No jak to
0: przypadku.
1: technicznie w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, no miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle, o, jak to będzie wyglądało? Bo to takie jest
0: No,
1: trochę.
0: myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły. Tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł. nie korzysta z tego modułu, tak żeby no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Do kiedy
0: w trakcie.
1: Są ten,
0: do końca
1: ten, do
0: września.
1: Końca września te
0: można
1: deklaracje,
0: się
1: tak?
0: Tak, można się deklarować, że nie chce się korzystać z tego

0: z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzanie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić. Na ten blok fakultatywny szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ.
1: Przejrzała pani
0: tak,
1: program
0: prowadzący.
1: Tej edukacji seksualnej, tak?
0: Tak, no, tak przeglądałam. No wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie...
1: Jest tam coś budzących jakieś kontrowersje, coś, co
0: nie,
1: nie byłoby, nie wiem, naturalne,
0: ja myślę, że nie.
1: Oczywiste.
0: Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: No dobrze, to są takie tematy, które z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, że tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są no raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to wygląda?
0: Jeszcze nie, dlatego że no ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To rozporządzenie ministra zdrowia chyba z wiosny tego roku też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zdrowego żywienia.
1: Tak.
0: Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że po pierwsze, ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania, na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
1: dzieci
0: z Polski,
1: zmaga się z cukrzycą i otyłością. Tak?
0: Tak, 30% dzieci z Polski w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub otyłość.
1: A to jest mój krok do cukrzycy i...
0: Dokładnie. I wszystkich cukrzycy.
1: Zresztą w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej... jeżeli nie powiedzieć tutaj brzydko, tyjących społeczeństw, więc coś się tu u nas złego rzeczywiście
0: właśnie
1: zadziewa.
0: Właśnie tak. I to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki.
1: Tylko czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą? Bo
0: zobaczymy.
1: Właśnie, bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku,
0: ale
1: albo tuż poza szkołą.
0: Ale nie straszmy
1: tą ciecierzycę. Taką sobie wielką,
0: ona
1: słodką.
0: Jest bardzo smaczna.
1: Ja bardzo lubię ciecierzycę,
0: ale nie straszmy. Ważne jest, zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i owoców.
1: No i fajnie. Tylko...
0: I nie słodkie kompoty na przykład.
1: Tylko
0: możemy
1: woda.
0: Sobie u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci, akurat patrzę u mnie w rodzinie, no to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że

0: mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę,
1: I
0: że
1: to jest super, i to jest w
0: tak, i to
1: porządku, i
0: jest
1: tak
0: taki
1: powinno być,
0: styl.
1: do tego się
0: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste w sklepikach szkolnych czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety. To jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w
1: znaczy, może
0: kompetencje
1: tam
0: rodzica.
1: zapakować w śniadaniówkę, co będzie
0: I
1: słodko, co też
0: jasne, że tak,
1: jasne.
0: jasne, że tak.
1: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale.
0: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych. Takich właśnie cukrzyca,
1: Ale to też społeczne
0: stawy
1: konsekwencje.
0: społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy
1: No
0: się, że
1: żyjemy w
0: dzieci,
1: takich.
0: koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować odpowiednie,
1: Dokuczyć.
0: dokuczyć, więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być
1: Nie, nie, ja
0: konsekwencje.
1: tutaj, że tak powiem, że bo jasna jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
0: Jasne.
1: Że jeżeli dziecko, że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od
0: Tak.
1: stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście, no gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
0: Przekonamy się.
1: że.
0: Znaczy, ja myślę, że warto poczekajmy, jak to będzie
1: Bo
0: działało.
1: jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym, czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
0: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
1: I to też element właśnie zdrowego
0: Tak,
1: stylu życia, bo
0: jasne.
1: wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej
0: Zdecydowanie.
1: chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
0: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no, też są zmiany trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My, jako organ prowadzący, też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć
1: Swoje własne
0: swojego,
1: przepisy
0: tak,
1: wewnętrzne.
0: tak, muszą mieć swojego BHP-owca, natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz kołem naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii i mamy pokazy przez teleskopy. Możemy zobaczyć

0: słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi ko mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie.

0: Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki. A astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
2: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
3: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
4: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordonowy.
3: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku.

0: Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
1: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu, poprzednio były to 3 dni, w tym roku 4 dni, zaczynamy od środy, kończymy w sobotę, także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
0: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
0: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
0: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom. Bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie nasycenie przerzucają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem.

0: na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi musi podążać za tym, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
4: Ja chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
3: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.

Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi.

0: pokrzywdzonych. No, pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
0: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Wsparcia ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna. Tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, no najróżniejsze problemy, z którymi

0: I borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
1: Można więc powiedzieć, że jeżeli mamy, widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
0: Dokładnie,
1: Nie czekać.
0: Ta wizyta u trychologa jest no pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie trychoskopowe.
1: O badaniach jeszcze powiemy właśnie, ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co należy stosować.
0: Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
1: no właśnie,
0: jakieś
1: jakie mogą być te problemy?
0: Swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no, problem.
1: A jak przebiega taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak?
0: Dokładnie.
1: Nie można wejść z ulicy.
0: Dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej
1: Czyli co
0: mikrokamery.
1: robi?
0: W powiększeniu 50 do 100 razy klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
1: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy
0: Tak.
1: wcześniej?
0: To
1: Czy
0: jest też...
1: lakierujemy? Czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
0: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Ale w dniu wizyty nie myjemy.
0: W dniu wizyty nie myjemy włosów. Nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest no, wysuszona. Ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
1: A o co pyta trycholog?
0: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta. O choroby przebyte i choroby, które
1: aktualne.
0: Aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
1: jakąś
0: które
1: morfologię,
0: wykonywał,
1: tak, takie badania
0: zaraz
1: laboratoryjne.
0: Powiem też, tak, badania laboratoryjne, to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak, jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić, wykonać.
1: Jakie?
0: To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała, przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna, to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak? Kwas foliowy, witamina B12, cynk. Też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no, też są różne problemy, więc tutaj Te badania oczywiście można rozszerzać, ale no to już

0: też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też taka jest możliwość.
1: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie, czy z jakim.
0: Bardzo często tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry głowy i włosów.
1: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć
0: Też oczywiście,
1: i pomóc brwiom i rzęsom?
0: no tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs, przede wszystkim brwi. Tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak? Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak? Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo
1: Na
0: popularny,
1: rzęsach, no tak.
0: tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek,
1: I co się
0: ale
1: wtedy
0: także
1: dzieje?
0: i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu zdrowia
1: Zdrowia, tak,
0: przede
1: to już
0: wszystkim, tak,
1: wiemy,
0: więc
1: tak.
0: tutaj jest takie podejście holistyczne, tak, ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
1: No
0: mamy
1: powiedzmy
0: problem
1: właśnie.
0: przetłuszczania włosów, to nie
1: Wybiega
0: może.
1: pani, czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem, ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć
0: Myć
1: i suszyć włosy.
0: głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze, włosy się,
0: Minimum.
1: skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co
0: Tak,
1: robić?
0: no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna, bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież, mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia
1: No
0: głowy,
1: właśnie.
0: zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak, też
1: 2 razy szampon
0: 2 razy
1: stosujemy.
0: stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak, chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać dwa szampony. Natomiast To już też trycholog na wizycie omawia takie problemy.

0: tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml, łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie, to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne. Z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy podtrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną wodą, żeby zamknąć łuski. Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania, czy bez spłukiwania?
0: Ja bym polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu, tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak? Czy problemów skórnych. Natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?
0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze, poprawia
1: mikrokrążenie. Czy może spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych? Bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać, okrężnymi ruchami. Pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy. Nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy. To jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy no, był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym myciu.
1: I efekt może być taki, że włosów będzie więcej?
0: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne, no to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki. Tak, ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że no, te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej,
0: oczywiście.
1: Tak?
0: No, to też, no, to jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak? Bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak?
1: Czyli od jeżeli ilości mamy tych genetycznie, mieszków, tak?
0: Tak, jeżeli mamy genetycznie, tak? Włosy

0: cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam dwa włosy z mieszka włosowego, najczęściej jeden, dwa włosy, to my
1: A
0: tych
1: ile
0: włosów,
1: może wyrastać maksymalnie?
0: No dwa, trzy, cztery włosy.
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów. Tak, trzy, cztery włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być no, różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli ten włos jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić do o naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko wpływa, tak? Kontakt, kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak, 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
0: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj
1: więc
0: to jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
0: dziedziczna.
1: Tutaj grają
0: Tak,
1: rolę,
0: tutaj
1: tak?
0: chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Włos wypada, mieszek się zarasta. Nie ma mieszka, włos z mieszka
1: I
0: takiego
1: co robić wtedy?
0: Nie wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. No zawsze można zrobić przeszczep, tak?
1: No tak, to już taka ostateczność.
0: To już ja tutaj, oczywiście to wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które też...
1: A jakie zabiegi ma Pani na myśli?
0: Zabiegi, no to są różne, tak? To też w zależności od stanu skóry głowy, bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez trychologa?
0: Przez trychologa, też
1: Więc
0: przez dermatologa, tak.
1: A co może robić trycholog w ramach tych zabiegów?
0: Może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak? To bardzo często tą infuzję się stosuje, darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy, już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
1: Tak jak na twarz.
0: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też wchodzi w grę. Tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy.
1: I czy ma sens w ogóle w danym
0: przypadku?
1: Czy ma
0: sens, ale też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak? Bo w zależności od problemu skórnego, tak? Jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak? Łuszczyce, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry. Takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa

0: Na przyjść, tak. Szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak? Łupierze tłuste, łupierze suche. To tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: Są
0: sens.
1: pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu czy odpowiedniej wcierki, bo
1: Odżywki.
0: czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa. Tak, bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów, ale także skórne. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jakich samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. To jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty, do
0: Dokładnie,
1: trychologa.
0: dokładnie.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski Budżet Obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują

0: obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, no i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie z zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Brzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
1: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo, zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
2: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Astrowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego. Oni ze mną przygotowują obserwacje. No pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
4: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
3: W Astrowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to 30 lat.
4: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
3: Wie pani, to wszyscy mają. Spojrzy się w niebo i i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest, a potem aha,

0: poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
1: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
2: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
1: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6. klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6. klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
2: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
3: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube. Są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. 2 z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
2: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
4: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania

0: warsztaty i wydarzenia związane między innymi z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
1: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
0: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
1: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
0: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
0: Uczestnicy rozmawiają o nowych

0: zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
1: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
0: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
2: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, podchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
0: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
3: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Wrocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
0: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic

0: 3 Maja i Zduńskiej czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
1: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
2: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
1: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
0: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
0: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
3: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
0: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Wrocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych.

0: wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe, dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych to doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego

0: Się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów. Czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń, większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała
1: to, dlatego że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim, dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też wyjątki.
0: Jak to technicznie w ogóle będzie wyglądało?
1: Ja myślę, że tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach telefonu. No na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi, bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły.
0: Czyli mniejszy wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na zachowanie?
1: To nie tylko to będzie, z inne rzeczy. Aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami. To też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje nowe
0: nie chcemy cofać,
1: technologie,
0: że tak powiem,
1: jasne jak najbardziej,
0: rozwoju
1: do
0: uczniów,
1: procesu dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
0: narzędziem.
1: To
0: chodzi chyba troszeczkę o coś innego,
1: tak,
0: też bardziej, prawda? O te społeczne właśnie.
1: Jasne. I emocjonalne, i takie przeciwdziałanie w ogóle też
0: stosowaniem. Czym innym jest wykorzystanie tablic multimedialnych na lekcji, a czym innym jest
1: zdecydowanie
0: jakby siedzenie w swoim telefonie,
1: i
0: prawda?
1: I w ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich technicznych.
0: Czyli to nie jest to, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średnie wieczne ze szkoły. Nie, nie.
1: Absolutnie.
0: To on zakaz komórek nie ma nic wspólnego
1: Absolutnie.
0: Z cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację.
1: Zdecydowanie
0: idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie da.
1: Na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
0: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
1: Tak, rzeczywiście. Od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z

0: czy czterech, czwartej, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna
1: Na
0: na
1: świadectwie.
0: świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie, jak
0: chodzi
1: to wyglądało.
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej. Ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego człowieka.
1: I tu
0: edukacja.
1: Trzeba się wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: ja
1: się
0: myślę,
1: trzeba,
0: że tak,
1: jeżeli ktoś
0: że
1: nie
0: może
1: chce, tak?
0: Można zastrzec, że rodzic w
1: No jak to
0: przypadku.
1: Technicznie w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, będą miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle, jak to będzie wyglądało? Bo to takie jest trochę.
0: No, myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły. Tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce. I czas, i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało
1: Do kiedy
0: w trakcie.
1: Są ten,
0: Do końca
1: ten,
0: września.
1: Do końca września te
0: Można
1: deklaracje,
0: się,
1: tak?
0: Tak, można się deklarować, że nie chce się korzystać z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzanie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić. Na ten blok fakultatywny szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ
1: Przejrzała pani
0: tak,
1: program
0: prowadzący.
1: Tej edukacji seksualnej, tak?
0: Tak, no, tak przeglądałam. No wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie.
1: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co
0: nie
1: byłoby, nie wiem,
0: ja
1: naturalne,
0: myślę, że nie.
1: Oczywiste?
0: Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: No dobrze, to są takie tematy, które z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, że tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są no raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
0: jeszcze,
1: wygląda?
0: Jeszcze nie, dlatego że ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To rozporządzenie ministra zdrowia chyba z wiosny tego roku.

0: też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich
1: Przedszkola,
0: zbiorowego
1: żłobki,
0: żywienki,
1: tak, wszystkie te.
0: centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że po pierwsze, ja doskonale rozumiem z ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
1: Dzieci
0: dzieci z
1: zmaga się z
0: Polski,
1: cukrzycą i otyłością, tak?
0: tak, 30% dzieci z Polski między w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub
1: A
0: otyłość.
1: to jest mój krok do cukrzycy
0: Dokładnie. I
1: i
0: wszystkich
1: cukrzycy.
0: tych.
1: Zresztą w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej, ojej, żeby nie powiedzieć tutaj brzydko tuczonych, tyjących społeczeństw, więc coś się tu u nas
0: No,
1: złego rzeczywiście
0: właśnie,
1: zadziewa.
0: właśnie tak. I jak też, i to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki
1: Tylko czy my
0: przeciw
1: nie wylejemy
0: otyłości.
1: dziecka z kąpielą, bo właśnie,
0: Zobaczymy.
1: bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku albo tuż poza
0: Ale
1: szkołą
0: nie
1: i
0: straszmy
1: kupi
0: tą
1: taką
0: ciecierzycę.
1: sobie wielką,
0: Ona jest bardzo
1: słodką. Ja
0: smaczna,
1: bardzo lubię ciecierzycy, bo ja miałam
0: ale
1: do
0: nie
1: ciecierzycy.
0: straszmy. Ważna jest,
1: Natomiast.
0: zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i
1: No i
0: owoców.
1: fajnie, fajnie,
0: I
1: tylko
0: nie słodkie kompoty na przykład. Możemy sobie
1: woda.
0: u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci. Akurat patrzę u mnie w rodzinie. No to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę,
1: I
0: że
1: to jest super, i to jest w
0: tak, i to
1: porządku, i
0: jest
1: tak
0: taki
1: powinno być,
0: styl.
1: do tego się.
0: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste. W sklepikach szkolnych czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety. To jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę czy to już tutaj nikt nie wkracza w
1: Znaczy, może
0: kompetencje
1: tam
0: rodzica.
1: zapakować w śniadaniówkę, co by
0: I
1: dziecko zasnę,
0: jasne, że tak,
1: jasne.
0: jasne, że tak.
1: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale.
0: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie cukrzyca,
1: Ale to też społeczne
0: stawy
1: konsekwencje.
0: społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą. No często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy
1: No
0: się, że
1: żyjemy w tak.
0: dzieci, koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować odpowiednie,
1: Dokuczyć.
0: dokuczyć. Więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji. Więc to też mogą być
1: Nie,
0: konsekwencje.
1: ja tutaj, że tak powiem, że bo jasna jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
0: Jasne.
1: Że jeżeli dziecko, no, że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od
0: Tak.
1: stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście, no, gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
0: Przekonamy się.
1: że.
0: Znaczy, ja myślę, że warto poczekajmy, jak to będzie
1: Bo
0: działało.
1: jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym, czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
0: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z

0: z lokalnych tych dostawców. Czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
1: I to też element właśnie zdrowego
0: Tak,
1: stylu życia, bo
0: jasne.
1: wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej
0: Zdecydowanie.
1: chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
0: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no też są zmiany trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My jako organ prowadzący też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć
1: Swoje własne
0: swojego,
1: przepisy
0: tak.
1: wewnętrzne.
0: Tak, muszą mieć swojego BHP-owca, natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie

0: powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, no i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, czego bardzo im zazdroszczę, koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy, mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
0: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje, no pracujemy w

0: Koniec cudownie pracuje się.
1: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
0: A zobaczcie, to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to 30 lat.
1: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
0: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzysz w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, aha, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
2: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
1: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
2: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy. Ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
3: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
4: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty. Także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube. Są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. 2 z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają mają swój wkład w badania naukowe.
3: A z

0: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
1: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
2: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
2: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu, poprzednio były to 3 dni, w tym roku 4 dni, zaczynamy od środy, kończymy w sobotę, także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
3: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie

0: na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
2: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
3: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
4: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.

0: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Wrocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
1: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
2: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
1: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
0: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
0: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
3: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
0: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary.

0: Stary. Wrocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
0: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
1: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
0: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
0: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas

0: osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog?
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna, tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry. No najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
0: Można więc powiedzieć, że jeżeli mamy, widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
1: Dokładnie. Ta wizyta
0: nie
1: u
0: czekać.
1: Trychologa nie. Ta wizyta u trychologa jest no pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie trychoskopowe.
0: O badaniach jeszcze powiemy właśnie, ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co należy stosować.
1: Tak. Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
0: no właśnie, jakieś jakie
1: swędzenia,
0: mogą być te problemy?
1: Swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no, problem.
0: A jak przebiega taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak?
1: Dokładnie.
0: Nie można wejść z ulicy.
1: Dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej
0: czyli
1: mikrokamery. W powiększeniu 50 do 100 razy klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy.

0: ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
1: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy?

0: ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
1: A o co pyta trycholog?
0: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta, o choroby przebyte i choroby, które
1: aktualne.
0: Aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
1: jakąś
0: które
1: morfologię,
0: tak,
1: tak, takie
0: to
1: badania
0: zaraz
1: laboratoryjne.
0: Powiem też, tak, badania laboratoryjne to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak, jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
1: a
0: wykonać.
1: Jakie?
0: To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała, przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna, to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak? Kwas foliowy, witamina B12, cynk. Też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no, też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no, to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też tak, taka jest możliwość.
1: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie, czy z
0: Bardzo często, tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry, głowy i włosów.
1: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć?
0: Też oczywiście.
1: I pomóc brwiom i rzęsom?
0: Też oczywiście. No tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs. Przede wszystkim brwi, tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak. Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak. Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo popularny.
1: Na rzęsach, no tak.
0: Tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek, ale także i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu zdrowia,
1: zdrowia, tak,
0: przede
1: to już
0: wszystkim,
1: wiemy,
0: tak? Więc
1: tak?
0: tutaj jest takie podejście holistyczne, tak? ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie

0: głowy jest bardzo ważny. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
1: No
0: mamy
1: powiedzmy,
0: problem
1: proszę.
0: przetłuszczania włosów, to nie
1: Wybiega
0: może.
1: pani, czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem, ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć i suszyć włosy?
0: Głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze, włosy
0: Minimum.
1: Skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co robić?
0: Tak, no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna, bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co, każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież, mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia głowy,
1: no właśnie,
0: zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak?
1: Dwa razy szampon stosujemy.
0: Dwa razy stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać dwa szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml, łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie, to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne, bo z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy podtrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną wodą,
1: żeby zamknąć
0: łuski. Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania, czy bez spłukiwania?
0: Ja bym polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu, tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak? Czy problemów skórnych. Natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?
0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze. Poprawia
1: mikro...

0: krążenie.
1: powodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych, bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać, okrężnymi ruchami. Pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy. Nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy. To jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym myciu.
1: I efekt może być taki, że włosów będzie więcej?
0: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne. To nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki. Tak, ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej,
0: oczywiście.
1: Tak?
0: To też to jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak? Bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak?
1: Czyli od
0: jeżeli
1: ilości
0: mamy
1: tych
0: genetycznie,
1: mieszków, tak?
0: Tak, jeżeli mamy genetycznie, tak? Włosy cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam 2 włosy z mieszka włosowego, najczęściej 1-2 włosy, to my
1: A
0: tych
1: ile
0: włosów,
1: może wyrastać maksymalnie?
0: 2-3-4 włosy.
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów, tak? 3-4 włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli ten włos jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić o naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? To też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko wpływa, tak? Kontakt, kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak? 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
0: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj
1: więc
0: to jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
0: dziedziczna.
1: Hormony tutaj grają
0: tak,
1: rolę,
0: tutaj
1: tak?
0: chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Włos wypada, mieszek się zarasta. Nie ma mieszka, włos mieszka
1: i
0: takiego
1: co robić wtedy?
0: Nie wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. Zawsze można zrobić przeszczep, tak?
1: To
0: wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy.

0: do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które też...
1: A jakie zabiegi ma Pani na myśli?
0: Zabiegi, no to są różne, tak, to też w zależności od stanu skóry głowy, mm-hmm. bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez trychologa?
0: Przez trychologa też, mm-hmm. przez dermatologa,
1: może,
0: tak.
1: A co może robić trycholog?
0: Trycholog
1: w ramach tych zabiegów?
0: Może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na mm-hmm. przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, mm-hmm. tak. To bardzo często tą infuzję się stosuje, darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy. Już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
1: Tak jak na twarz.
0: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też
1: wchodzi
0: oczywiście
1: w
0: wchodzi w grę. Tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy.
1: Czy ma sens w ogóle w danym
0: czy ma
1: przypadku?
0: Sens, ale też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak? Bo w zależności od problemu skórnego, tak, jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak, łuszczyce, to mhm. tutaj też czy łojotokowe zapalenia skóry, takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można przyjść, tak. Szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak. Łupierze tłuste, łupierze suche. To tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: Są
0: sens.
1: Pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu, czy odpowiedniej wcierki,
1: Odżywki.
0: Bo czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa. Tak? Bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów, ale także skórne. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jakich samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. To jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: Jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty,
0: dokładnie,
1: do trychologa.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią, niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie z zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia.

0: i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią, i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny, i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no, wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest, a potem poczytamy sobie, zobaczymy, a dzisiaj to mamy komputery, no i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę, pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6. klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6. klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
5: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie

0: 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
2: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
3: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66 przez 68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, twory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
2: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
3: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. świadkach ich rozwoju.

0: rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, frizjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone role kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagają.

0: wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi musi podążać za tym, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Wrocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Wrocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
4: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
3: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
5: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel E.

0: naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
0: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników, alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Wsparcia ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Wrocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z chyba wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała
1: to, dlatego że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim, dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też wyjątki.
0: Jak to technicznie w ogóle będzie wyglądało?
1: Ja myślę, że tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca,
0: na
1: gdzie,
0: telefony.
1: tak, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach, telefonu. No, na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi, bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły,
0: czyli
1: ale też
0: mniejszy
1: będą...
0: wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na
1: To
0: zachowanie?
1: Nie tylko to będzie, z inne rzeczy, aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z

0: z rówieśnikami. To też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje
1: Nie chcemy cofać, że tak
0: technologie,
1: powiem,
0: jasne jak najbardziej,
1: rozwoju
0: do
1: uczniów,
0: procesu
1: cyfryzacji.
0: dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
1: To chodzi chyba
0: narzędziem.
1: troszeczkę o coś innego też
0: Tak,
1: bardziej, prawda? O te społeczne
0: jasne.
1: właśnie
0: I emocjonalne, i takie
1: kontakty.
0: przeciwdziałanie w ogóle też
1: Bo czym innym jest wykorzystanie
0: stosowaniem
1: tablic
0: hejtu.
1: multimedialnych na lekcji, a czym innym jest jakby
0: Zdecydowanie.
1: siedzenie w swoim telefonie, prawda?
0: I w ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich
1: Czyli to
0: technicznych.
1: nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średniowiecze ze szkoły. Nie, nie, ten
0: Absolutnie.
1: zakaz komórek nie ma nic wspólnego z
0: Absolutnie.
1: cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację, bo ta
0: Zdecydowanie.
1: zdecydowanie idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie
0: I
1: da.
0: na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna
1: Na
0: na
1: świadectwie.
0: świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie, jak
0: chodzi
1: to wyglądało?
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego
1: I
0: człowieka,
1: tu trzeba się
0: edukacja.
1: wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: Ja
1: się
0: myślę, że
1: trzeba,
0: tak,
1: jeżeli
0: że
1: ktoś nie chce,
0: może,
1: tak?
0: można zastrzec,
1: Czy
0: że
1: nie?
0: rodzic w
1: No jak to technicznie
0: przypadku.
1: w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, będą miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle, jak to będzie wyglądało? Bo to takie jest
0: No,
1: trochę.
0: myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły. Tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby, no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie
1: Do
0: wyglądało w
1: kiedy są
0: trakcie. Do końca
1: ten do
0: września
1: końca września te deklaracje, tak?
0: można się deklarować, że

nie chce się korzystać z tego, z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzanie jakichś takich kryteriów i

0: tak.
1: Tak,
0: Propos.
1: przeglądałam. No wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie.
0: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co nie byłoby,
1: Nie,
0: nie wiem,
1: ja
0: naturalne i
1: myślę, że
0: oczywiste?
1: nie. Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
0: No dobrze, to są takie tematy, z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, że tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są no raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
1: Jeszcze
0: wygląda?
1: nie, dlatego że ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To rozporządzenie ministra zdrowia chyba z wiosny tego roku. Też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zdrowego
0: Przedszkola,
1: żywienia.
0: żłobki, tak, wszystkie te.
1: Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że. Po pierwsze, ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
0: Dzieci
1: dzieci z
0: zmaga się z
1: Polski,
0: cukrzycą i otyłością, tak?
1: tak, 30% dzieci z Polski w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub
0: A
1: otyłość.
0: to jest mój krok do cukrzycy
1: Dokładnie. I
0: i tych
1: wszystkich
0: rzeczy.
1: tych.
0: Zresztą w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej, ojej, żeby nie powiedzieć tutaj brzydko tuczonych, tyjących społeczeństw, więc coś się tu u nas
1: No,
0: złego rzeczywiście zadziewa.
1: właśnie tak. I to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki
0: Tylko czy my nie wylejemy
1: przeciwotyłości.
0: dziecka z kąpielą, bo
1: Zobaczymy.
0: właśnie, bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku albo tuż poza
1: Ale
0: szkołą
1: nie
0: i
1: straszmy
0: kupi
1: tą
0: taką
1: ciecierzycą.
0: sobie wielką,
1: Ona jest bardzo
0: słodką. Ja
1: smaczna,
0: bardzo lubię ciecierzycy, była jasna, jak mi
1: ale
0: do
1: nie
0: ciecierzycy.
1: straszmy. Ważna jest,
0: Natomiast.
1: zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i
0: No i
1: owoców.
0: fajnie, fajnie,
1: I nie słodkie kompoty na przykład.
0: tylko
1: Możemy sobie
0: woda.
1: u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci. Akurat patrzę u mnie w rodzinie. No to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę,
0: I
1: że
0: to jest super, i to jest w
1: tak, i to
0: porządku, i
1: jest
0: tak
1: taki
0: powinno być,
1: styl.
0: do tego się
1: Ale
0: nie.
1: ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste. W sklepikach szkolnych czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety. To jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w
0: kompetencje
1: rodzica.
0: Znaczy może tam zapakować w śniadaniówkę, co
1: i
0: będzie po prostu
1: jasne, że
0: jasne.
1: Tak, jasne, że tak.
0: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę.

0: daniówkę, bo to nie o to chodzi, ale.
1: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie cukrzyca,
0: Ale to też społeczne
1: stawy
0: konsekwencje.
1: społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy
0: No
1: się, że
0: żyjemy w
1: dzieci,
0: tak.
1: koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować odpowiednie,
0: Dokuczyć.
1: dokuczyć, więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być
0: Nie, nie, ja
1: konsekwencje.
0: tutaj, że tak powiem, rzecz ujmując jasna, jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
1: Jasne.
0: Że jeżeli dziecko, no, że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od
1: Tak.
0: stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście, no, gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
1: Przekonamy się.
0: że.
1: Znaczy, ja myślę, że warto poczekajmy, poczekajmy, jak to będzie
0: Bo
1: działało.
0: jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym, czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
1: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
0: I to też element właśnie zdrowego
1: Tak,
0: stylu życia, bo
1: jasne.
0: wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej
1: Zdecydowanie.
0: chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
1: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no, też są zmian trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My, jako organ prowadzący, też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć
0: Swoje własne
1: swojego,
0: przepisy
1: tak,
0: wewnętrzne.
1: i muszą mieć swojego BHP-owca. Natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
1: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
0: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
1: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran. Naprawić cieknącą instalację.

0: Wybieracie świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości. Bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie z zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite.

0: niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no, wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Astrowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Astrowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, aha, poczytamy sobie, zobaczymy, a dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6. klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6. klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale

0: również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
1: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty. Także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube. Są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
0: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
2: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane między innymi z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
3: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
2: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Wrocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
3: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu, poprzednio były to 3 dni, w tym roku 4 dni, zaczynamy od środy, kończymy w sobotę, także To jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych

0: związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, podchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste,

0: też jest bardzo istotne, po, nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Wrocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
4: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
3: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
5: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny.

0: podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
0: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń, większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna, tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry. No najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina.

0: która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
1: Można więc powiedzieć, że jeżeli widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
0: Dokładnie, ta
1: Nie
0: wizyta u
1: czekać.
0: trychologa nie. Ta wizyta u trychologa jest no, pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie
1: O
0: trychoskopowe.
1: badaniach jeszcze powiemy właśnie, ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co
0: Dokładnie,
1: należy
0: tak.
1: stosować.
0: Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
1: No
0: jakieś
1: właśnie, jakie mogą być te problemy?
0: swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no, problem,
1: A
0: jaki
1: jak
0: jest
1: przebiega
0: dotykany.
1: taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak? Nie
0: Dokładnie,
1: można wejść z ulicy.
0: dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej
1: Czyli co robi?
0: mikrokamery, w powiększeniu 50 do 100 razy. Klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak? Bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
1: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy
0: Tak,
1: wcześniej,
0: to
1: czy
0: jest też.
1: lakierujemy, czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
0: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Ale w dniu wizyty
0: W
1: nie
0: dniu
1: myjemy.
0: wizyty nie myjemy włosów, nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest no, wysuszona, ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
1: A o co pyta trycholog?
0: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta, o choroby przebyte i choroby, które
1: Aktualne.
0: aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
1: Jakąś
0: które wykonywał,
1: morfologię,
0: tak,
1: tak? Takie
0: to
1: badania
0: zaraz powiem też,
1: laboratoryjne.
0: tak, badania laboratoryjne to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się,
1: No
0: szukają i
1: tak.
0: to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak, jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
1: A jakie?
0: wykonać. To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała, przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak, kwas foliowy, witamina B12, cynk też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no, też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest

0: lekarzem, bo też taka jest możliwość.
1: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie? Czy z jakim?
0: Bardzo często, tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry głowy i włosów.
1: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć?
0: Też oczywiście.
1: I pomóc brwiom i rzęsom?
0: Też oczywiście. No tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs. Przede wszystkim brwi, tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak. Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak. Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo popularny.
1: Na rzęsach, no tak.
0: Tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek, ale także i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu
1: zdrowia tak,
0: przede
1: to
0: wszystkim,
1: już wiemy,
0: tak, więc tak. Tutaj jest takie podejście holistyczne, tak? Ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
1: no
0: mamy
1: powiedzmy,
0: problem
1: właśnie.
0: Przetłuszczania włosów,
1: wybiega
0: to nie
1: pani, czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem. Ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć i suszyć włosy.
0: Głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze.
0: Minimum.
1: Skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co robić?
0: Tak, no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna. Bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co, każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież. Mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia głowy,
1: no
0: zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak?
1: Dwa razy szampon stosujemy.
0: Dwa razy stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać 2 szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować

0: traktować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy, a drugie mycie to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne, bo z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy podtrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną
1: Chłodną
0: wodą, żeby
1: wodą, żeby
0: zamknąć
1: zamknąć
0: łuski.
1: łusk.
0: Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania czy bez
0: Ja bym
1: spłukiwania?
0: polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu, tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak, czy problemów skórnych, natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą, no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?
0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, nie, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze
1: Czy
0: poprawia
1: może
0: mikrokrążenie.
1: spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych, bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny, delikatny. Mamy też różne urządzenia, można też opuszkami palców ten masaż wykonywać okrężnymi ruchami, pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy, nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy, to jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy, no, był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym
1: I
0: myciu.
1: efekt może być taki, że włosów będzie więcej.
0: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne. No to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki, tak? Ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że no, te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej,
0: Oczywiście,
1: tak?
0: no to też, no, to jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak, bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak.
1: Czyli od
0: Jeżeli
1: ilości
0: mamy
1: tych
0: genetycznie,
1: mieszków, tak?
0: tak, jeżeli mamy genetycznie, tak, włosy cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym

0: wyrastają nam dwa włosy z mieszka włosowego, najczęściej jeden, dwa włosy, to my
1: A
0: tych
1: ile
0: włosów,
1: może wyrastać maksymalnie?
0: no dwa, trzy, cztery włosy,
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów, tak, trzy, cztery włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych

0: Możemy je rzeczywiście pogrubić do naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko
1: Ma znaczenie.
0: wpływa, tak? Kontakt, też kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast no, też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak, 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
0: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj to
1: Więc
0: jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
0: dziedziczna.
1: tutaj grają
0: Tak,
1: rolę,
0: tutaj
1: tak?
0: chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Włos wypada, mieszek się zarasta. Nie ma mieszka, włos z mieszka
1: I co
0: takiego
1: robić
0: nie
1: wtedy?
0: wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście, no, ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. No, zawsze można zrobić przeszczep,
1: No
0: tak? Ale
1: tak, to już taka
0: to już
1: ostateczność.
0: ja tutaj, oczywiście to wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które
1: A
0: też.
1: jakie zabiegi ma pani na myśli?
0: Zabiegi, no to są różne, tak, to też w zależności od stanu skóry głowy. Bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez
0: Przez
1: trychologa?
0: trychologa, też
1: Więc
0: przez
1: co może,
0: dermatologa,
1: a co
0: tak.
1: może robić trycholog w ramach tych
0: Trycholog
1: zabiegów?
0: może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak. To bardzo często tą infuzję się stosuje. Darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy. Już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe.
1: Tak jak na twarz.
0: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też
1: Wchodzi w grę.
0: oczywiście wchodzi w grę. Tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy,
1: Czy ma sens w ogóle w
0: czy
1: danym
0: ma sens, ale
1: przypadku?
0: też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak? Bo w zależności od problemu skórnego, tak, jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak, łuszczycę, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry, takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można przyjść, tak? Szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak? Łupierze tłuste, łupierze suche. To tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: Są
0: sens.
1: pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu czy odpowiedniej wcierki. Bo
1: Odżywki.
0: czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa. Tak? Bo z reguły jest tak, że Najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów.

0: ale także skórne. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jakich samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. To jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty, do
0: Dokładnie,
1: trychologa.
0: dokładnie.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych.

0: budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
1: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy, mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
2: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
4: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
3: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
4: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
3: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzi, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie.

0: półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. O, tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co dwa lata mamy kogoś z astronomii.
1: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
2: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
1: Zajęcia polegają, właściwie mamy dwa typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy. Ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii i o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
2: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
3: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
2: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
4: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
5: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66 przez 68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2020

0: 21 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
0: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czajarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Stwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Tak naprawdę

0: Dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom. Bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje. Czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, podchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi musi podążać za tym, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką

0: dokumentację techniczną, te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
1: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
0: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
2: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
2: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
3: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
2: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
2: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
4: Jeśli chodzi o kardiomonitor,

0: Monitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dobry pani, dzień dobry państwu.
1: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie.
0: Tak.
1: To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
0: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
1: Wprowadzała takie
0: wprowadzała
1: zakazy.
0: to, dlatego że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim, dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też
1: Jak to
0: wyjątki.
1: technicznie w ogóle będzie
0: Ja myślę, że
1: wyglądało?
0: tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca,
1: Na
0: gdzie
1: telefony.
0: tak, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach telefonu. No, na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi. Bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły, ale
1: Czyli
0: też
1: mniejszy
0: będą.
1: wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na
0: To nie
1: zachowanie.
0: tylko to będzie, z inne rzeczy, aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami, to też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje nowe
1: Nie chcemy cofać, że
0: technologie,
1: tak powiem,
0: jasne jak najbardziej,
1: rozwoju
0: do
1: uczniów,
0: procesu
1: cyfryzacji.
0: dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
1: To chodzi chyba
0: narzędziem.
1: troszeczkę o coś innego
0: Tak,
1: też bardziej, prawda? O te społeczne
0: jasne.
1: właśnie
0: I emocjonalne, i takie
1: kontakty.
0: przeciwdziałanie w ogóle też
1: A czym innym jest
0: stosowaniem
1: wykorzystanie tablic
0: hejtu.
1: multimedialnych na lekcji, a czym innym jest jakby
0: Zdecydowanie.
1: siedzenie w swoim telefonie,
0: I
1: prawda?
0: w ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich
1: Czyli to
0: technicznych.
1: nie jest to, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średnie wieczorem ze szkoły. Nie, nie, PEON,
0: Absolutnie.
1: zakaz komórek nie ma nic wspólnego z
0: Absolutnie.
1: cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację, bo
0: Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie da.
0: Na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście.

0: Od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna na świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: no
0: jeżeli
1: właśnie,
0: chodzi
1: jak to wyglądało.
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego człowieka.
1: I tu trzeba
0: edukacja.
1: Się wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: ja
1: się
0: myślę,
1: trzeba,
0: że tak,
1: jeżeli ktoś
0: że
1: nie
0: może
1: chce, tak?
0: Można zastrzec, że
1: Czy nie?
0: Rodzic w
1: No jak to
0: przypadku.
1: technicznie w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, no miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle, jak to będzie wyglądało? Bo to takie jest trochę.
0: No, myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły. Tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas, i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby, no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało
1: Do kiedy
0: w trakcie. Do końca września.
1: Do końca września te
0: można
1: edukacje,
0: się,
1: tak?
0: Tak, można się deklarować, że nie chce się korzystać z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzanie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić. Na ten blok fakultatywny szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ,
1: Przejrzała pani
0: tak,
1: program
0: prowadzący.
1: tej edukacji seksualnej, tak?
0: Tak, no, tak, przeglądałam. No wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie.
1: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co
0: nie
1: byłoby, nie wiem, naturalne,
0: ja myślę, że
1: oczywiste?
0: Nie. Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: No dobrze, to są takie tematy, z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, że tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są, no, raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
0: jeszcze
1: wygląda?
0: Jeszcze nie, dlatego że ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach

0: zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To z rozporządzeniem ministra zdrowia, chyba z wiosny tego roku, też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zdrowego
1: przedszkola,
0: żywienia.
1: Żłobki,
0: tak. Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że po pierwsze, ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
1: dzieci
0: z
1: zmaga się
0: Polski,
1: z cukrzycą i otyłością.
0: Tak, 30% dzieci z Polski w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub otyłość.
1: A to jest mój krok do cukrzycy i...
0: Dokładnie. I wszystkich
1: dobrze.
0: Tych...
1: Zresztą w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej, jeżeli nie powiedzieć tutaj brzydko, tyjących społeczeństw. Więc coś się tu u nas
0: no,
1: złego rzeczywiście
0: właśnie,
1: zadziewa.
0: Właśnie tak. I to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki.
1: Tylko czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą? Bo
0: zobaczymy.
1: Właśnie, bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku
0: ale nie,
1: albo tuż poza szkołą.
0: Ale nie straszmy
1: i kupi
0: tą
1: taką
0: ciecierzycą.
1: Sobie wielką,
0: ona
1: słodką.
0: Jest bardzo smaczna.
1: Ja bardzo lubię ciecierzycy,
0: ale nie straszmy. Ważne jest,
1: natomiast...
0: zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i owoców.
1: No i fajnie, fajnie. Tylko...
0: I nie słodkie kompoty na przykład.
1: Tylko
0: możemy
1: woda.
0: Sobie u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci, akurat patrzę u mnie w rodzinie, no to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę, że...
1: I to jest super, i to
0: tak,
1: jest w porządku,
0: to jest
1: i tak
0: taki
1: powinno
0: styl.
1: Być, do tego się nie...
0: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste, w sklepikach szkolnych, czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety, to jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w
1: kompetencje
0: rodzica.
1: Znaczy może tam
0: rodzica.
1: Zapakować w śniadaniówkę, co będzie
0: jasne,
1: proste,
0: że
1: jasne.
0: Tak, jasne, że tak.
1: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale...
0: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie cukrzyca,
1: ale to też
0: stawy
1: społeczne konsekwencje.
0: Społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy się,
1: no,
0: że
1: dzieci, tak.
0: Koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować
1: dokuczyć.
0: Odpowiednie, dokuczyć. Więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być konsekwencje.
1: Nie, ja tutaj, że tak powiem, że słabo jasna jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
0: Jasne.
1: Że jeżeli dziecko, no... Że to jest troszkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od
0: tak.
1: Stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście no, gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
0: przekonamy
1: że...
0: Przekonamy się. Znaczy ja myślę, że warto poczekajmy, jak to będzie działało.
1: Bo jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym. Czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
0: Tak, zobaczymy, jak będą będą przyrządzane te surówki, sałatki.

0: Ważne jest to, że też właśnie w tym, jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
1: I to też element właśnie zdrowego
0: Tak,
1: stylu życia, bo
0: jasne.
1: wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej
0: Zdecydowanie.
1: chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
0: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no też są zmiany trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My jako organ prowadzący też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć
1: Swoje własne
0: swojego,
1: przepisy
0: tak.
1: wewnętrzne.
0: Tak, muszą mieć swojego BHP-owca, natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią, niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum

0: Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz kołem naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi

0: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Brzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
1: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
2: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Astrowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego. Oni ze mną przygotowują obserwacje. No pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
4: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
3: W Astrowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to 30 lat.
4: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
3: Wie pani, to wszyscy mają spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do

0: wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. O, tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
1: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
2: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
1: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy. Ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii i o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
2: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
3: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty. Także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube. Są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. 2 z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
2: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
4: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
5: 11 września zapraszamy do filii nr 6 przy ulicy Żytniej 66 przez 68.

0: na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
0: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Stwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się

0: świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
2: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
3: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Wrocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdują

0: Znajdujące się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
1: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
2: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
1: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
0: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
0: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
3: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
0: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach,

0: Tak, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe, dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych no, doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
0: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych, czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, między innymi dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń, większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna. Tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry. No najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
0: Można więc powiedzieć, że jeżeli mamy, widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
1: Dokładnie. Ta wizyta
0: nie czekać.
1: U trychologa nie. Ta wizyta u trychologa jest no pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie trychoskopowe.
0: O badaniach jeszcze powiemy właśnie, ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co należy stosować.
1: Tak. Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
0: no właśnie, jakieś
1: swędzenia,
0: mogą być te problemy?
1: Swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no, problem.
0: A jak przebiega taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak?
1: Dokładnie.
0: Nie można wejść z ulicy.
1: Dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej mikrokamery. W powiększeniu 50 do 100 razy klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
0: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy
1: tak.
0: wcześniej?
1: To
0: czy
1: jest też...
0: lakierujemy? Czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
1: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę.

0: wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Ale w dniu wizyty
0: W
1: nie
0: dniu
1: myjemy.
0: wizyty nie myjemy włosów, nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest wysuszona, ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
1: A o co pyta trycholog?
0: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta. O choroby przebyte i choroby, które
1: Aktualne.
0: aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
1: Jakąś
0: które wykonywał,
1: morfologię,
0: tak,
1: tak? Takie
0: to
1: badania
0: zaraz powiem też,
1: laboratoryjne.
0: tak, badania laboratoryjne to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i
1: Tak.
0: to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak, jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
1: A jakie?
0: wykonać. To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała. Przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak. Kwas foliowy, witamina B12, cynk też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no, też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też taka jest możliwość.
1: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie, czy
0: Bardzo często tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry głowy i włosów.
1: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć
0: Też
1: i
0: oczywiście,
1: pomóc brwiom i rzęsom?
0: no tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs, przede wszystkim brwi. Tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak? Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak? Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo
1: Na
0: popularny,
1: rzęsach, no tak.
0: tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek,
1: I co się
0: ale
1: wtedy
0: także
1: dzieje?
0: i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.

0: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
1: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu zdrowia
0: Zdrowia, tak,
1: przede
0: to już
1: wszystkim, tak?
0: wiemy,
1: Więc
0: tak.
1: tutaj jest takie podejście holistyczne, tak? Ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
0: No
1: mamy
0: powiedzmy,
1: problem
0: właśnie.
1: przetłuszczania włosów, to nie
0: Wybiega
1: może.
0: pani, czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem, ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć
1: Myć
0: i suszyć włosy.
1: głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
0: Dobrze, włosy się,
1: Minimum.
0: skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co
1: Tak,
0: robić?
1: no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna, bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
0: Co każdego dnia?
1: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież, mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia
0: No
1: głowy,
0: właśnie.
1: zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak, też
0: Dwa razy szampon
1: dwa razy
0: stosujemy.
1: stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak, chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać dwa szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz, 5 ml łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne, bo z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy podtrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną
0: Chłodną
1: wodą, żeby
0: wodą, żeby
1: zamknąć
0: zamknąć
1: łuski.
0: łusk.
1: Tak, dokładnie.
0: A odżywka po myciu?
1: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
0: A lepsza jest taka do spłukiwania czy bez
1: Ja
0: spłukiwania?
1: bym polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu, tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak, czy problemów skórnych. Natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
0: To jak suszyć włosy prawidłowo?
1: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Mm-hmm. Nie

0: przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze poprawia
1: mikrokrążenie. Czy może spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych, bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać, okrężnymi ruchami. Pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy. Nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy. To jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym myciu.
1: I efekt może być taki, że włosów będzie więcej?
0: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne. No to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki. Tak, ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej, tak?
0: To jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak? Bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak?
1: Czyli od jeżeli ilości mamy tych genetycznie, mieszków, tak?
0: Tak, jeżeli mamy genetycznie, tak? Włosy cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam 2 włosy z mieszka włosowego, najczęściej 1-2 włosy.
1: To my A tych ile włosów, może wyrastać maksymalnie?
0: No 2, 3, 4 włosy.
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów. Tak, 3-4 włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli ten włos jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić do naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko wpływa, tak? Kontakt, kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak? 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
0: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj to jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
0: dziedziczna.
1: Hormony tutaj grają
0: tak,
1: rolę,
0: tutaj
1: tak?
0: Chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Mieszek włos

0: pada, mieszek się zarasta, nie ma mieszka, włos z mieszka
1: i
0: takiego
1: co robić wtedy?
0: Nie wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście, no. Ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo, no zawsze można zrobić przeszczep, tak?
1: No tak, to już taka ostateczność.
0: To już ja tutaj, to oczywiście wszystko zależy od osoby, natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które też...
1: A jakie zabiegi ma Pani na myśli?
0: Zabiegi, no to są różne, tak, to też w zależności od stanu skóry głowy, bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez trychologa?
0: Przez trychologa też, przez dermatologa, tak.
1: A co może robić trycholog w ramach tych zabiegów?
0: Może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak. To bardzo często tą infuzję się stosuje, darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg, nieinwazyjny, nieszkodliwy. Już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
1: Tak jak na twarz.
0: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też wchodzi w grę. Tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy.
1: I czy ma sens w ogóle w danym
0: przypadku.
1: Czy ma
0: sens, ale też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak? W zależności od problemu skórnego, tak, jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak, łuszczycę, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry, takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można przyjść, tak. Szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak, łupierze tłuste, łupierze suche. To tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: są
0: sens.
1: Pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu, czy odpowiedniej wcierki.
1: Odżywki.
0: Bo czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa. Tak? Bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów, ale także skórne. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jakichś samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. Jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: Jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty,
0: dokładnie,
1: do trychologa.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów,

0: bez miliona przysiadów. Rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Brzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem. No i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować.

możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę

0: zazdroszczej koleżanki, mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów. Także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią. I to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny. I mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi ko mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy. Ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
5: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone.

0: Pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty. Także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube. Są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
2: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
3: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
2: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
3: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu, poprzednio były to 3 dni, w tym roku 4 dni, zaczynamy od środy, kończymy w sobotę, także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. zagadkach i ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15.

0: 15 września w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wyjściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom. Bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są o obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto

0: prezentuje zastępca prezydenta Wrocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
1: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi musi podążać za tym, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
0: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Wrocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
2: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
3: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
2: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
0: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
4: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w

0: bronię mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
0: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników, alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Wsparcia ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież i dzieci, będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie. Tak. To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z komórek i innych urządzeń będzie no, miała pozytywne swoje strony. Część szkół też w ogóle już wcześniej
0: wprowadzała
1: to. Dlatego, że po konsultacjach z rodzicami, z samorządem uczniowskim, dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też wyjątki.
0: Jak to technicznie w ogóle będzie
1: wyglądało? Ja myślę, że tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca,
0: na
1: gdzie
0: telefony.
1: tak, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach telefonu. No na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi. Bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły,
0: czy
1: ale też
0: mniejszy
1: będą...
0: wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na
1: To
0: zachowanie?
1: nie tylko to będzie, z inne rzeczy, aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami, to też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo

0: to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje
1: Nie chcemy
0: nowe
1: cofać, że tak
0: technologie,
1: powiem,
0: jasne jak najbardziej,
1: rozwoju
0: do
1: uczniów,
0: procesu
1: cyfryzacji.
0: dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
1: No to chodzi chyba
0: narzędziem.
1: troszeczkę o coś innego też
0: Tak,
1: bardziej, prawda? O te społeczne
0: jasne.
1: właśnie
0: I emocjonalne, i takie
1: kontakty.
0: przeciwdziałanie w ogóle też
1: A czym innym jest wykorzystanie
0: stosowaniem
1: tablic
0: hejtu.
1: multimedialnych na lekcji, a czym innym jest jakby
0: Zdecydowanie.
1: siedzenie w swoim telefonie,
0: I
1: prawda?
0: w ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich
1: Czyli to
0: technicznych.
1: nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średniowiecze ze szkoły. Nie, nie, peon,
0: Absolutnie.
1: zakaz komórek nie ma nic wspólnego z
0: Absolutnie.
1: cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację, bo ta
0: Zdecydowanie.
1: zdecydowanie idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie
0: I
1: da.
0: na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna
1: Na
0: na
1: świadectwie.
0: świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie, jak
0: chodzi
1: to wyglądało?
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół, no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studio tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego, niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego
1: I
0: człowieka,
1: tu trzeba się
0: edukacja.
1: wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: Ja
1: się
0: myślę, że
1: trzeba,
0: tak,
1: jeżeli
0: że
1: ktoś nie chce,
0: może
1: tak?
0: można zastrzec,
1: Czy nie?
0: że rodzic w
1: No jak to
0: przypadku.
1: technicznie w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, no miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle, jak to będzie wyglądało? Bo to takie jest
0: No,
1: trochę.
0: myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły. Tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie
1: Do
0: wyglądało w
1: kiedy są
0: trakcie. Do końca
1: do
0: września
1: końca września te deklaracje, tak?
0: można się deklarować, że nie chce się korzystać z tej możliwości. Myślę, że też.

0: organizowane spotkania
1: szkołach.
0: nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzanie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić. Na ten blok fakultatywny szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ,
1: Przejrzała Pani
0: tak,
1: program
0: prowadzący.
1: tej edukacji seksualnej, tak? A
0: Tak,
1: propos?
0: no, tak przeglądałam. No, wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie.
1: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co nie byłoby,
0: Nie,
1: nie wiem,
0: ja
1: naturalne i
0: myślę, że
1: oczywiste?
0: nie. Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: No dobrze, to są takie tematy, z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, że tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są no raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
0: Jeszcze
1: wygląda?
0: nie, dlatego że ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To rozporządzenie ministra zdrowia chyba z wiosny tego roku. Też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zdrowego
1: Przedszkola,
0: żywienia,
1: żłobki, tak, wszystkie
0: tak,
1: te.
0: centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że po pierwsze, ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
1: Dzieci
0: dzieci z
1: zmaga się już z
0: Polski,
1: cukrzycą i otyłością, tak?
0: tak, 30% dzieci z Polski między w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub
1: A
0: otyłość.
1: to jest mój krok do cukrzycy
0: Dokładnie. I
1: i
0: wszystkich
1: pierwszy.
0: tych.
1: Zresztą w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej, ojej, żeby nie powiedzieć tutaj brzydko tuczonych, tyjących społeczeństw, więc coś się tu u nas
0: No,
1: złego rzeczywiście zadziewa.
0: właśnie tak. I to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki
1: Tylko czy my
0: przeciw
1: nie wylejemy
0: otyłości.
1: dziecka z kąpielą, bo właśnie,
0: Zobaczymy.
1: bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku albo tuż poza
0: Ale
1: szkołą
0: nie
1: i
0: straszmy tą
1: kupi
0: ciecierzycę.
1: taką sobie wielką,
0: Ona jest
1: słodką.
0: bardzo
1: Ja
0: smaczna,
1: bardzo lubię ciecierzycy, bo ja sobie
0: ale
1: akurat
0: nie straszmy.
1: ciecierzycy.
0: Ważna jest,
1: Natomiast.
0: zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i
1: No i
0: owoców.
1: fajnie, fajnie,
0: I nie słodkie kompoty na przykład.
1: tylko
0: Możemy sobie u
1: woda.
0: babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci, akurat patrzę u mnie w rodzinie, no to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów.

0: widzę,
1: I
0: że
1: to jest super, i to jest w
0: tak, i to
1: porządku, i
0: jest
1: tak
0: taki
1: powinno być,
0: styl.
1: do tego się
0: Ale
1: nie.
0: ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste w sklepikach szkolnych czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety. To jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę, czy to już tutaj nikt nie wkracza w
1: Znaczy, może
0: kompetencje
1: to
0: rodzica.
1: zapakować w śniadaniówkę, co by jest po prostu
0: Jasne, że tak,
1: jasne.
0: jasne, że tak.
1: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale.
0: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych. Takich właśnie cukrzyca,
1: Ale to też społeczne
0: stawy
1: konsekwencje.
0: społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no, często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy się,
1: Znaczy
0: że
1: ja już tak.
0: dzieci, koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować
1: Dokuczyć.
0: odpowiednie, dokuczyć, więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być
1: Nie, ja
0: konsekwencje.
1: tutaj, że tak powiem, że słabo jasna jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę.
0: Jasne.
1: Że jeżeli dziecko, no, że to jest troszeczkę radykalne, tak? Że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda? Od tych kuchni, od
0: Tak.
1: stołówek, tak? Że jeżeli tam rzeczywiście, no, gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw. Że to będzie mdła i po prostu nie będzie smakowało. Więc tutaj jakby jest ta obawa,
0: Przekonamy się.
1: że.
0: Znaczy, ja myślę, że warto poczekajmy, poczekajmy, jak to będzie
1: Bo
0: działało.
1: jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym, czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
0: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie w tym, jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
1: I to też element właśnie zdrowego
0: Tak,
1: stylu życia, bo
0: jasne.
1: wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest, najpewniej
0: Zdecydowanie.
1: chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
0: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no, też są zmiany trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My, jako organ prowadzący, też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP, żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć
1: Swoje własne
0: swojego,
1: przepisy
0: tak,
1: wewnętrzne.
0: tak, muszą mieć swojego BHP-owca, natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BHP-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Wrocławka.
0: Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie z zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię współpracy.

0: współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu, do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu, jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, czego bardzo im zazdroszczę, koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca z Hiszpanii, wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo, zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
1: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
2: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
3: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
2: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
3: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
2: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzi, a to nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
4: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
4: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia,

0: bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6. klasie podstawówki. A astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6. klasy podstawówki, uczyłem się o astronomii i o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
1: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
2: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują. Czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski. Jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
3: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
4: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66 przez 68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
3: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Wrocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.

chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy

0: 25 lat szefem Lata z radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
4: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, frizjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone role kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy.

0: a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka, Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
4: Ja chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
3: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
5: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli

0: obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
0: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Wsparcia ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
2: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze, oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów. Czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń, większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.

0: paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna. Tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry. No najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
0: Można więc powiedzieć, że jeżeli widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie

0: powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
1: Dokładnie, ta wizyta
0: nie
1: u
0: czekać.
1: Trychologa nie. Ta wizyta u trychologa jest no, pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie trychoskopowe.
0: O badaniach jeszcze powiemy właśnie, ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co
1: dokładnie
0: należy stosować.
1: Tak. Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
0: no właśnie,
1: jakieś
0: jakie mogą być te problemy?
1: Swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no, problem.
0: A jak przebiega taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak?
1: Dokładnie.
0: Nie można wejść z ulicy.
1: Dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej
0: czyli co
1: mikrokamery.
0: robi?
1: W powiększeniu 50 do 100 razy klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
0: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy
1: tak,
0: wcześniej?
1: To
0: czy
1: jest też...
0: lakierujemy? Czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
1: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
0: Ale w dniu wizyty nie myjemy.
1: W dniu wizyty nie myjemy włosów. Nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest no, wysuszona. Ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
0: A o co pyta trycholog?
1: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta. O choroby przebyte i choroby, które...
0: Aktualne.
1: Aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
0: jakąś
1: które
0: morfologię,
1: tak,
0: tak? Takie badania
1: zaraz
0: laboratoryjne.
1: Powiem też, tak, badania laboratoryjne, to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają
0: tak.
1: I to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak? Jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
0: a
1: wykonać?
0: Jakie?
1: To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała, przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna, to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak? Kwas foliowy, witamina B12, cynk też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no, też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też tak, taka jest możliwość.
0: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie? Czy z jakimś?
1: Bardzo często, tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalności.

0: specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry, głowy i włosów.
1: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć?
0: Też oczywiście.
1: I pomóc brwiom i rzęsom?
0: Też oczywiście. No tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs, przede wszystkim brwi, tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak. Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak. Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo popularny.
1: Na rzęsach, no tak.
0: Tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek, ale także i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu
1: zdrowia tak,
0: przede wszystkim,
1: wiemy,
0: tak? Więc tak. Tutaj jest takie podejście holistyczne, tak? Ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
1: no
0: mamy problem
1: właśnie.
0: Przetłuszczania włosów,
1: wybiega
0: to nie może...
1: pani, czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem. Ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć i suszyć włosy.
0: Głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze.
0: Minimum.
1: Skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co robić?
0: Tak, no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna. Bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co, każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież. Mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia głowy, zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak?
1: Dwa razy szampon stosujemy?
0: Dwa razy stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać dwa szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak?

0: On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne. Z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy potrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną wodą, żeby zamknąć łusk. Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania czy bez spłukiwania?
0: Ja bym polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu. Tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak? Czy problemów skórnych. Natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?
0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze, poprawia
1: mikrokrążenie. Czy może spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych? Bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać, okrężnymi ruchami. Pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy. Nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy. To jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy no, był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym myciu.
1: I efekt może być taki, że włosów będzie więcej?
0: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne, no to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki. Tak? Ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że no, te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej,
0: oczywiście.
1: Tak?
0: No, to też, no, to jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak? Bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak?
1: Czyli od ilości tych mieszków, tak?
0: Tak, jeżeli mamy genetycznie, tak? włosy cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam dwa włosy z mieszka włosowego, najczęściej jeden, dwa włosy, to my
1: A
0: tych
1: ile
0: włosów
1: może wyrastać maksymalnie?
0: No, dwa, trzy, cztery włosy.
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów, tak? Trzy, cztery włosy to jest idealnie.

0: Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być no, różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli ten włos jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić do naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko
1: Ma znaczenie.
0: wpływa, tak? Kontakt, też kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast no, też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak? 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
0: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj to
1: Więc
0: jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
0: dziedziczna.
1: tutaj grają
0: Tak,
1: rolę,
0: tutaj
1: tak?
0: chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Włos wypada, mieszek się zarasta. Nie ma mieszka, włos z mieszka
1: I co
0: takiego
1: robić
0: nie
1: wtedy?
0: wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście, no. Ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. No zawsze można zrobić przeszczep,
1: No
0: tak? Ale
1: tak, to już taka
0: to już
1: ostateczność.
0: ja tutaj, oczywiście to wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które
1: A
0: też.
1: jakie zabiegi ma pani na myśli?
0: Zabiegi, no to są różne, tak, to też w zależności od stanu skóry głowy. Bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez
0: Przez
1: trychologa?
0: trychologa, też
1: Więc
0: przez
1: co może,
0: dermatologa,
1: a
0: tak.
1: co może robić trycholog w ramach
0: Trycholog
1: tych zabiegów?
0: może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak. To bardzo często tą infuzję się stosuje. Darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy. Już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
1: Tak jak na twarz.
0: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też
1: Wchodzi w grę.
0: oczywiście wchodzi w grę, tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy,
1: Czy ma sens w ogóle w
0: czy
1: danym
0: ma sens, ale
1: przypadku?
0: też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak, bo w zależności od problemu skórnego, tak, jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak, łuszczycę, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry, takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można
1: Przychodzi.
0: przyjść, tak? Szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak? Łupierze tłuste, łupierze suche, to tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: Są
0: sens.
1: pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu czy odpowiedniej wcierki. Bo
1: Odżywki.
0: czasami tak sam szampon może nie pomóc na skory głowy. Ta skóra.

0: Góra głowy to jest no, priorytetowa sprawa, tak? Bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów, ale także skóry. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jak samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. To jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty, do
0: Dokładnie,
1: trychologa.
0: dokładnie.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna, tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie

0: cienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, no najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
1: Można więc powiedzieć, że jeżeli mamy, widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
0: Dokładnie. Ta wizyta
1: nie
0: u
1: czekać.
0: Trychologa nie. Ta wizyta u trychologa jest no, pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie trychoskopowe.
1: O badaniach jeszcze powiemy właśnie, ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co
0: Dokładnie.
1: Należy stosować.
0: Tak. Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
1: no właśnie,
0: jakieś
1: jakie mogą być te problemy?
0: Swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no, problem.
1: A jak przebiega taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak?
0: Dokładnie.
1: Nie można wejść z ulicy.
0: Dokładnie, tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej
1: czyli
0: mikrokamery. W powiększeniu 50 do 100 razy klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
1: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy
0: tak.
1: wcześniej?
0: To
1: czy
0: jest też...
1: lakierujemy? Czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
0: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Ale w dniu wizyty nie myjemy.
0: W dniu wizyty nie myjemy włosów. Nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest no, wysuszona. Ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
1: A o co pyta trycholog?
0: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta. O choroby przebyte i choroby, które...
1: Aktualne.
0: Aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok...
1: Jakąś morfologię,
0: tak,
1: tak? Takie badania
0: zaraz
1: laboratoryjne.
0: Powiem też, tak, badania laboratoryjne, to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak? Jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
1: a
0: wykonać?
1: Jakie?
0: To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała. Przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferytyna, to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier.

0: garnaczczo, tak? Kwas foliowy, witamina B12, cynk też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no, też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też tak, taka jest możliwość.
1: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie? Czy z jak...
0: Bardzo często, tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry, głowy i włosów.
1: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć?
0: Też oczywiście.
1: I pomóc brwiom i rzęsom?
0: Też oczywiście. No tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs. Przede wszystkim brwi, tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak. Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak. Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo popularny.
1: Na rzęsach, no tak.
0: Tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek, ale także i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu zdrowia,
1: tak,
0: przede wszystkim,
1: wiemy,
0: tak? Więc
1: tak.
0: Tutaj jest takie podejście holistyczne, tak? Ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli
1: no
0: mamy
1: powiedzmy,
0: problem
1: właśnie.
0: Przetłuszczania włosów,
1: wybiega
0: to nie
1: pani,
0: może...
1: czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem. Ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć i suszyć włosy.
0: Głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze.
0: Minimum.
1: Skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co robić?
0: Tak, no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna. Bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co, każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież. Mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia głowy,
1: no właśnie,
0: zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak?
1: Dwa razy szampon stosujemy.
0: Dwa razy stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających.

0: Jeżeli mamy upierz, szampon przeciwupierzowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać dwa szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum dwa razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml, łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie, to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne, bo z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy podtrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną wodą, żeby zamknąć łusk. Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania czy bez spłukiwania?
0: Ja bym polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu. Tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak? Czy problemów skórnych, natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?
0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak? Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze, poprawia
1: mikrokrążenie. Czy może spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych? Bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać, okrężnymi ruchami. Pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy. Nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy. To jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy no, był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym myciu.
1: I efekt może być taki, że włosów będzie więcej?
0: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo to jest bardzo ważne, no to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki. Tak, ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że no, te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej.
0: Oczywiście.
1: Tak?
0: No, to też

0: do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam dwa włosy z mieszka włosowego, najczęściej jeden, dwa włosy, to my
1: A
0: tych
1: ile
0: włosów,
1: może wyrastać maksymalnie?
0: No, dwa, trzy, cztery włosy.
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów, tak? Trzy, cztery włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być no, różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli ten włos jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić do o naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko wpływa, tak? Kontakt, też kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast no, też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak? 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
0: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj
1: więc
0: to jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
0: dziedziczna.
1: Hormony tutaj grają
0: tak,
1: rolę,
0: tutaj
1: tak?
0: chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Mieszek, włos wypada, mieszek się zarasta. Nie ma mieszka, włos z mieszka
1: I
0: takiego
1: co robić wtedy?
0: Nie wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. No zawsze można zrobić przeszczep, tak?
1: No tak, to już taka ostateczność.
0: To już ja tutaj, to oczywiście wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które też...
1: A jakie zabiegi ma Pani na myśli?
0: Zabiegi, no to są różne, tak? To też w zależności od stanu skóry głowy, bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez trychologa?
0: Przez trychologa też,
1: więc
0: przez dermatologa, tak.
1: A co może robić trycholog w
0: ramach
1: tych zabiegów?
0: Może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak. To bardzo często tą infuzję się stosuje, darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy. Już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
1: Tak jak na twarz.
0: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też
1: wchodzi w grę.
0: Tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy.
1: I czy ma sens w ogóle w danym
0: przypadku? Czy ma sens, ale też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak? Bo w zależności od problemu skórnego, tak? Jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak? Łuszczyce, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry. Takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można przyjść, tak. szczególnie

0: biotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak? Łupierze tłuste, łupierze suche, to tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: Są
0: sens.
1: pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu czy odpowiedniej wcierki, bo
1: Odżywki.
0: czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa. Tak? Bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów, ale także skóry. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jak samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. To jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty, do
0: Dokładnie,
1: trychologa.
0: dokładnie.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z

0: prefabrykatów, czyli tak jak na celulozowej, mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
1: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratur chce skupić się na Śródmieściu.
0: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
1: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
0: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, Mam Mobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę.

0: się nie bać dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga, absolutnie, to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
0: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurki, my jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
2: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie Onko Rehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking podtężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
4: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy

0: Plastra Wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, Kujawsko-Pomorskiej części.
1: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. A po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
0: Jesteśmy posłowie
1: z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas no, dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ no, ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast być może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
3: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
5: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju

0: instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
4: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
5: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
6: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Patryk Nowakowski, Teatr Imprezaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach, w sezony teatralne właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Imprezaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać, w formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści. Przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego w
0: to na
1: w
0: dużej
1: mieście.
0: Scenie, na małej scenie? Kto ten
1: niedzielne
0: spektakle
1: familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni oczekującej na wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
0: poruszać,
1: boleśnie,
0: te,
1: poruszać każdą sferę, materię życia ludzkiego.
0: Ktoś ma ochotę na taki właśnie,
1: tak,
0: bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze. No.
1: Dokładnie, bo to nie są łatwe doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie, także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17:00, liczba miejsc ograniczona właśnie.
0: Bilety już mogą.
1: Bilety oczywiście na bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym, natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam wrocławian, widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Imprezaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle

0: Wiosną, w tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy, jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła, religii,
1: kleru, tak?
0: Systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić im się bawić.
1: Na chwilę
0: tak
1: oddechu.
0: Jest.
1: I po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy. Tak?
0: Tak.
1: No bo to też jest ważne.
0: Tak
1: ważne,
0: jest.
1: Żeby...
0: 18 września, 18, przypominam,
1: i
0: Wielebni.
1: Tu grają Uparci, tak?
0: To jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili, ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień.
1: Show must go on.
0: Cały czas.
1: No, niestety, ale takie jest życie, prawda? Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu, tak?
0: Jan jest zawsze w sercu teatru.
1: I on by sobie tego życzył, żebyście
0: sercu.
1: Się rozwijali też jako Uparci na
0: tak
1: pewno.
0: Jest.
1: Tak?
0: Teatr, żeby trwać, musi się
1: produkować,
0: musi się rozwijać.
1: Też musi się
0: tak,
1: rozwijać,
0: no,
1: tak.
0: Przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on skupiać na klasyce,
1: pracować, tak?
0: Ale i na sztuce współczesnej. Też tak samo jak Wielebin. Wielebin przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: I na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych, na Wielebnych.
0: Wielebnych, tak, Wielebnych jak najbardziej. Tak. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września, 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie,
1: tak?
0: Sytuacje, poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z Upartymi? Czy cały czas jest...

0: wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie, bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla, no może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby, no, że nagrodą jest tylko, że tak powiem, wdzięczność widza za całą tę pracę,
1: tak.
0: Bo to jest przecież trudna jednak praca. No.
1: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla dobra
0: pasji,
1: kultury
0: po prostu
1: włocławskiej.
0: Pasji,
1: no i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą, w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry zawodowe, profesjonalne, jeden, czasem góra, dwa, bo jeden spektakl to jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet i pół roku pracy.
0: Aktorzy robią to, że tak powiem, w swoim wolnym czasie.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru. W tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty, rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
0: wybierać,
1: że tak powiem,
0: z kim
1: mam
0: pracować,
1: kogo obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na

0: październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku rok tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że włocławski teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem
0: serwisu internetowego www.teatrwroclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Do czego gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie
0: Dziękuję
1: za spotkanie.
0: Dziękuję z całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social.

media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy właściwie firma komunalna MBM, wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Wrocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Wrocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Wrocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Wrocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
0: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas

0: podczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tych odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w parku kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
2: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka. Absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga, absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
2: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
3: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
5: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
6: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea,

Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się

0: zdarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj no, niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
1: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
0: Jesteśmy
1: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas no, dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF-u, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ no, ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku tych nauczycieli i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast być może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
3: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.

0: Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe, społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Patryk Nowakowski, Teatr Impresaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach, w sezonie teatralnym właśnie.

0: właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Impresaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać. W formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego
0: To na
1: w
0: dużej
1: mieście.
0: scenie, na małej scenie, kto ten
1: Niedzielne spektakle
0: spektakl?
1: familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni
0: No to
1: oczekującej na
0: mocne, mocne.
1: wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
0: Poruszać,
1: boleśnie, poruszać każdą
0: strunę
1: sferę,
0: gdzieś tam.
1: materię życia
0: Jeśli ktoś ma
1: ludzkiego.
0: ochotę na taki właśnie,
1: Tak.
0: bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze, na
1: Dokładnie, bo to nie są
0: łatwe
1: łatwe
0: życie.
1: doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie. Także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17:00. Liczba miejsc ograniczona właśnie. A
0: Bilety już można
1: bilety oczywiście na
0: rezerwować.
1: bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym. Natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam wrocławian widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną. W tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy. Jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno
0: Zagracie?
1: zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła,
0: Kleru, tak?
1: religii, systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo.

0: filozoficznej, ale też pozwolić
1: Na
0: im się
1: chwilę
0: bawić.
1: oddechu,
0: No,
1: na chwilę
0: tak
1: oddechu
0: jest.
1: i po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy, tak? No
0: Tak.
1: bo to też jest ważne,
0: Tak
1: ważne, żeby.
0: jest. 18 września, 18,
1: I
0: przypominam,
1: tu
0: Wielebni.
1: grają uparci,
0: To
1: tak?
0: jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i
1: Reżyserem.
0: reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień,
1: Show must go on.
0: cały
1: No,
0: czas.
1: niestety, ale takie jest życie, prawda?
0: Teatr.
1: Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu, tak?
0: Jan jest zawsze w sercu
1: I
0: teatru
1: on by sobie
0: i
1: tego
0: w
1: życzył,
0: moim
1: żebyście się
0: sercu.
1: rozwijali też jako uparci na
0: Tak
1: pewno,
0: jest.
1: tak?
0: Teatr,
1: Bo
0: żeby trwać,
1: musi
0: musi się
1: produkować nowości, też musi
0: rozwijać.
1: się
0: Tak,
1: rozwijać,
0: no,
1: tak?
0: przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on
1: Nad
0: skupiać
1: tym
0: na
1: zamierzasz pracować,
0: klasyce,
1: tak?
0: ale i na sztuce współczesnej. I też tak samo jak Wielebim. Wielebim przecież to z Schyłkowym Rożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: Na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych to
0: Wielebnych,
1: tak, cały.
0: Wielebnych jak
1: Tak.
0: najbardziej. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie
1: Nieoczekiwane, tak, zwroty
0: sytuacje,
1: akcji.
0: poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla, no może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby. No, że nagrodą jest tylko, że tak powiem. Wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: Tak.
1: bo to jest przecież trudna jednak praca. No.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla
1: Z
0: dobra
1: pasji, po
0: kultury
1: prostu z pasji,
0: włocławskiej.
1: nie?
0: No
1: Bo.
0: i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości

0: ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą, w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry zawodowe, profesjonalne. Jeden, czasem góra, dwa. Bo jeden
1: też,
0: spektakl
1: bo
0: to jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet
1: i pół
0: roku pracy.
1: Powiedzmy sobie, aktorzy robią to, że tak powiem, w swoim wolnym czasie.
0: Dokładnie,
1: to nie jest ich
0: dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru. W tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty, rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: wybierać,
0: że tak
1: powiem, z
0: mam
1: kim pracować,
0: kogo obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku rok tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że włocławski teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem
0: serwisu internetowego www.teatrwroclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Do czego gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie
0: Dziękuję
1: za spotkanie.
0: Z całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

0: W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest Pan Prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii, jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby ta nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów.

0: milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej.

nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku,

0: chorobę lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
0: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach,

0: To był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. Ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tych odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
2: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, Mam Mobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga, absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
2: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włosawianki i Stowarzyszenie Mazurki, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
3: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko lasów państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
5: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy

0: Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
1: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego, makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
0: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
1: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
0: Jesteśmy posłowie
1: z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF-u, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego i

0: Iloma dziećmi mają się opiekować w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebne dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no to nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Oni nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku po 20 godzin. Natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek.

Wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie Pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła Pani w wielu takich spotkaniach, nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: Tak.
0: jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej, powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Te pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom. Natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy upuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając z tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, z Podlubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam, społecznie był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, a później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie, najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw.
0: Które
1: Niestety
0: dotykają
1: musieli
0: wszystkich
1: rolnicy
0: nacji
1: płacić i ta
0: rolników również.
1: informacja ostatnia, która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył.

0: Zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma. Więc no, to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i zebrać plony, bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie. A wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale wszyscy, tankujemy samochody i teraz obniżenie cen paliw na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, to dla, jeśli chodzi o rolników, niewiele im to już da, a było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku września
1: i będą wracali na przykład
0: tak, albo ci,
1: w połowie
0: którzy
1: września.
0: Wyjechali w lipcu po prostu na wakacje. I co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuje na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa, no teraz są dużo wyższe ceny paliwa. My, mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no, taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież proszę Państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to, ta, która pochodzi od polskiego rolnika, sadownika, ogrodnika, czy miód z polskich pasiek od pszczelarzy, to gwarantuje nam, że to pożywienie nasze polskie jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.
0: Są obawy, są duże obawy, ale tak jak
1: i nie
0: mówię,
1: pozwala cieszyć się do końca.
0: Samo święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo i
1: nie
0: jeden raz w roku
1: chleby,
0: tylko.
1: Prawda, pani
0: nie tylko
1: poseł.
0: Chleb, ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności
1: z tyłu głowy towarzyszy.
0: Tak, tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i wakacji.
0: No nie, miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No, ale wakacje,
0: w lipcu pracowaliśmy.
1: Tak, ale to nie oznaczało, że posłowie byli zupełnie nieaktywni i mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu, wielu lat, w zasadzie odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Senioralnej. Senioralnej w zasadzie
0: tak.
1: Od początku jej powstania.
0: Tak.
1: Rady
0: chodzi...
1: seniorów i to było tematem takiego
0: tak.
1: ostatniego spotkania, na
0: tak.
1: którym uczestniczyli również samorządowcy z
0: tak,
1: Polski.
0: Tak, także przedstawiciele naszego miasta Włocławka, zaraz o tym powiem. Sierpień to rzeczywiście czas, kiedy Sejm nie pracuje, to znaczy nie odbywają się posiedzenia i nie ma pracy w komisjach. Natomiast dla mnie był to miesiąc niezwykle intensywny. jeśli chodzi o spotkania w terenie, o spotkania z mieszkańcami w naszym regionie.

0: ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której przewodniczę drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem, to była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy są niezwykle ważni. To jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem. Wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Też mówi się o srebrnej gospodarce. Ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad seniorów, funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziąckiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
1: że... A wnioski pani poseł?
0: No właśnie. No właśnie. W 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd Ciechocinka, tu muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, to jest ważne, żeby seniorzy mieli, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć się i to jest chyba dobre, jestem przekonana, że jest dobre dla samorządu.
1: Pani poseł, jeżeli każdy pyta z nas seniorów, kiedyś będzie seniorem,
0: mamy
1: prawda?
0: Mamy młodzieżowe rady, ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się włocławską młodzieżową radą. Powiedziałam seniorów, tak?
1: Seniorów,
0: młodzieżowych
1: właśnie.
0: Młodzieżowych rad, proszę Państwa. Też po części wspierałam naszą młodzieżową radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązanie pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w radach seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi, powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak nie wyjeżdżali z miast,
1: tak,
0: żeby zostawali. No trzeba słuchać i też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują młodzieżowe rady seniorów, ale także...
1: Młodzieżowe rady?
0: Młodzieżowe rady, proszę Państwa, ja nie wiem, dlaczego
1: rady
0: tak o tym
1: mówię. Obok nich.
0: Ja właśnie, dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i młodzieżowe rady, i rady seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam te samorządy, które jeszcze nie utworzyły, czy to młodzieżowej rady, czy Rady Seniorów, do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale niepokoją mnie właśnie te obawy, że

0: to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam, no nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego, i to nie tylko zwołując konferencję, ale
0: Przede wszystkim czyniąc interwencje, prowadząc interwencje.
1: Prowadząc interwencje.
0: Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej w szpitalu we Włocławku, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no, jesteśmy na obszarze akurat, na którym, funkcjonuje szpital włocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa. To też musi jasno wybrzmieć. Organem prowadzącym, organem założycielskim jest samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski. Sytuacja jest alarmująca. Otrzymałam materiały podczas interwencji poselskiej. Te materiały zostały przeanalizowane, a pytałam o szpitalny oddział ratunkowy. Proszę sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje. Mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską. Były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie dyżury
1: pełnić.
0: Dyżury na SOR-ze pełnić, ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach, podobnie było w szpitalu toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być. Dlatego, że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalisty i trzeba do pacjenta skonsultować. Nasz SOR włocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz chirurg, jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co, ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że powinni być lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli lekarze medycyny ratunkowej z tej specjalności i także konsultacje ewentualnie lekarzy, specjalistów z innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze mieli dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował. Że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako osoby sprawującej nadzór.
1: Oczywiście.
0: Tak, dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent, po tym jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego, dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia pacjentom
1: Należytej
0: bezpieczeństwa
1: opieki
0: i należytej opieki, bo co ma powiedzieć pacjent albo potencjalny

0: pacjent szpitala, który słyszy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma lekarzy. Albo że lekarz jest i na SOR-ze, i na oddziale. Usłyszałam, że jeden z polityków, który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek. Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani
0: bo
1: poseł.
0: Chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna. No ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów. Co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Wrocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No rzeczywiście, te rady społeczne są takim organem doradczo-opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak, ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Wrocławku przewodnicząca Rady Społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała za stosowne zwołać posiedzenia Rady Społecznej. Ostatnio odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informację o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o dramatycznej sytuacji w miesiącu lipcu i sierpniu. No to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej Rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle pan marszałek zdecydował. Natomiast pan marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do pana marszałka zostało skierowane pismo. Ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne, radykalne kroki, dużo wcześniej.
1: Pani poseł, myśli pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, To jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej ocenie.

0: Bo problem jest bardzo złożony.
1: Problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy, i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź, może to, co powiedziałam, niech posłuży mi za odpowiedź, wotum nieufności od pracowników. Ma być w tym tygodniu spotkanie, to też na wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego, ma być, który jest także przedstawicielem Solidarności pracowników oświaty, co prawda, ale Solidarności, ma odbyć się spotkanie ze
0: Związkami.
1: związkowcami, z przedstawicielami związków zawodowych w szpitalu. I no, są konieczne, konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna. No niestety nie ma.
0: To początek, a nie koniec sprawy we włocławskim szpitalu. Za dziś bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Joanna Borowiak,
1: Dziękuję
0: posłanka
1: Państwu
0: Prawa i
1: bardzo.
0: Sprawiedliwości, była moim i Państwa gościem. Dziękuję, Pani Poseł.
1: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić.

0: spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii, jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali w te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces, jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, Ziemia Kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku,

Gdańsku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej, tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu

0: Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
2: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tym odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i Rock and Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, z Tomi, z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie. To wydarzenie nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga. Absolutnie, to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazowieckie, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
4: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking podtężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry,

0: stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
2: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
3: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
2: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
3: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
2: Jesteśmy
3: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
1: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
0: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF-u, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie

0: spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
1: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
0: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast być może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Szanowni Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort

Żabek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Patryk Nowakowski, Teatr Impresaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach, w sezony teatralne właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Impresaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać. W formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego
0: to na
1: w
0: dużej
1: mieście.
0: scenie, na małej scenie, kto ten
1: Niedzielne spektakle
0: spektakl?
1: familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni oczekującej na wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
0: poruszać,
1: boleśnie,
0: te
1: poruszać każdą
0: struny
1: sferę,
0: gdzieś tam,
1: materię życia
0: jeśli ktoś
1: ludzkiego.
0: Ma ochotę na taki właśnie,
1: Tak.
0: Bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze.
1: Dokładnie, bo to nie są łatwe
0: łatwe
1: doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie, także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17.

0: Liczba miejsc ograniczona właśnie.
1: Bilety już mogą.
0: Bilety oczywiście na bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym. Natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam włocławian widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną, w tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy, jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła, religii, kleru, tak? Systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić im się bawić.
1: Na chwilę
0: tak
1: oddechu.
0: Jest.
1: I po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy. Tak?
0: Tak.
1: No bo to też jest ważne.
0: Tak
1: ważne,
0: jest.
1: Żeby...
0: 18 września, 18, przypominam,
1: i
0: Wielebni.
1: Tu grają uparci, tak?
0: To jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień.
1: Show must go on.
0: Cały czas.
1: No, niestety, ale takie jest życie, prawda? Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu. Tak?
0: Jan jest zawsze w sercu teatru.
1: I on by sobie tego życzył, żebyście
0: sercu.
1: Się rozwijali też jako uparci na
0: tak
1: pewno.
0: Jest.
1: Tak?
0: Teatr, żeby trwać, musi się
1: produkować,
0: musi się rozwijać.
1: Musi się
0: tak,
1: rozwijać,
0: no,
1: tak.
0: Przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on skupiać na klasyce,
1: pracować, tak?
0: Ale i na sztuce współczesnej. I też tak samo jak Wielebni przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: I na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych?
0: Wielebnych, tak, Wielebnych jak najbardziej. Tak. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. Mhm. I w czasie tej terapii

0: wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie,
1: tak,
0: sytuacje,
1: zwroty akcji.
0: Poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny. Mhm.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla, no może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby, no, że nagrodą jest tylko, że tak powiem, wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: tak.
1: Bo to jest przecież trudna jednak praca. No.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla dobra
1: pasji,
0: kultury
1: po prostu
0: włocławskiej.
1: Pasji,
0: no
1: bo...
0: i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą, w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry zawodowe, profesjonalne. Jeden, czasem góra, dwa. Bo jeden
1: też,
0: spektakl
1: bo...
0: to jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet
1: sobie, czy
0: i
1: aktorzy
0: pół
1: robią
0: roku
1: to,
0: pracy.
1: Że tak powiem, w swoim wolnym czasie.
0: Dokładnie,
1: to nie jest ich praca.
0: Dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru. W tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty, rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: wybierać,
0: że
1: tak powiem, z kim
0: mam
1: pracować.
0: kogo obserwować, mam z kim

0: Pracować, to jest ważne. To jest ważne i patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku
1: Rok.
0: rok tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że włocławski teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem
0: Serwisu internetowego www.teatrwloclawek.pl. Serdecznie
1: do
0: zapraszamy.
1: czego gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję z
1: spotkanie.
0: całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę, jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób.

0: sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali w te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i w taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które

budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej, tym razem na osiedlu Michelin na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce

0: stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7. I to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
1: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
0: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga, absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie Mammobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj

0: powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazowieckie, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
1: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
2: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnię. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego, makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
4: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj no, niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
5: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
4: Jesteśmy
5: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas no, dużym wyróżnieniem.
3: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.

0: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
1: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF-u, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ no, ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
0: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
1: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast być może, może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku po 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
0: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Szanowni Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też

0: osób z niepełnosprawnościami, są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie Pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła Pani w wielu takich spotkaniach, nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: Tak.
0: jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej, powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Te pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom. Natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy

0: dopuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając z tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, spod Lubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam społecznie, był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarza. Później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie, najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw,
1: które dotykają
0: musieli rolnicy płacić.
1: Rolników
0: i ta
1: również.
0: Informacja ostatnia, która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma, więc no to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i zebrać plony, bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie, a wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale wszyscy, tankujemy samochody i teraz obniżenie cen paliw na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, to dla, jeśli chodzi o rolników, niewiele im to już da, a było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku września?
1: Wrześniu będą wracali na przykład
0: w połowie albo ci, którzy
1: września.
0: Wyjechali w lipcu po prostu na wakacje i co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuje na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa, no teraz są dużo wyższe ceny paliwa. My, mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa.

bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież proszę Państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to,

0: Pożywienie nasze polskie jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej
0: Są obawy,
1: przyszłości,
0: są duże obawy, ale tak jak
1: i nie
0: mówię, no
1: pozwala cieszyć się do końca.
0: Samo święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo
1: I
0: i
1: nie
0: jeden raz w
1: tylko
0: roku
1: chleby,
0: tylko.
1: prawda,
0: Nie
1: pani
0: tylko chleb,
1: poseł?
0: ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności
1: Z tyłu
0: z tyłu
1: głowy
0: głowy,
1: towarzyszy.
0: tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i
0: No nie,
1: wakacji.
0: miesiąc, miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No, ale
0: W
1: wakacje
0: lipcu
1: tak,
0: pracowaliśmy.
1: ale to nie oznaczało, że posłowie byli zupełnie nieaktywni i mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu, wielu lat, w zasadzie odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Senioralnej, w zasadzie od
0: Tak,
1: początku jej powstania.
0: tak. Jeśli
1: Rady
0: chodzi.
1: seniorów, i to było tematem takiego
0: Tak,
1: ostatniego spotkania, w
0: tak.
1: którym uczestniczyli również samorządowcy z
0: Tak, także
1: Polski.
0: przedstawiciele naszego miasta Włocławka, zaraz o tym powiem. Sierpień to rzeczywiście czas, kiedy Sejm nie pracuje, to znaczy nie odbywają się posiedzenia i nie ma pracy w komisjach. Natomiast dla mnie był to miesiąc niezwykle intensywny. Jeśli chodzi o spotkania w terenie, o spotkania z mieszkańcami w naszym regionie, ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której przewodniczę drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem. To była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy są niezwykle ważni. To jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem. Wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Też mówi się o srebrnej gospodarce. Ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad
1: Rad
0: seniorów,
1: seniorów.
0: funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka. Osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziąckiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka, przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
1: A
0: że
1: wnioski pani
0: wnioski, no
1: poseł, no
0: właśnie, w
1: właśnie, bo to naj.
0: 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd Ciechocinka, tu muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, no, to jest ważne, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć i to jest chyba dobre. Jestem przekonana, że jest dobre dla samorządu.
1: Pani poseł,
0: Jeżeli
1: każdy z
0: pyta
1: nas
0: seniorów
1: kiedyś
0: o
1: będzie
0: głos,
1: seniorem,
0: mamy
1: prawda?
0: mu

0: Młodzieżowe rady. Ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się Włocławską Młodzieżową Radą. Powiedziałam seniorów, tak?
1: Seniorów, właśnie.
0: Młodzieżowych rad. Młodzieżowych rad, proszę Państwa. Też po części wspierałam naszą Młodzieżową Radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązanie, pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w Radach Seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi, powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak nie
1: Zostawali,
0: wyjeżdżali z
1: dokładnie
0: miast, żeby
1: tak.
0: zostawali. No trzeba słuchać i też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują Młodzieżowe Rady Seniorów, ale także
1: Młodzieżowe rady,
0: Młodzieżowe
1: mówię
0: Rady,
1: rady.
0: proszę Państwa, ja nie wiem,
1: I
0: dlaczego
1: rady
0: tak o tym
1: seniorów
0: mówię.
1: obok nich.
0: Ja właśnie dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i Młodzieżowe Rady, i Rady Seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam te samorządy, które jeszcze nie utworzyły, czy to Młodzieżowej Rady, czy Rady Seniorów, do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale niepokoją mnie właśnie te obawy, że to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam, no nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego, i to nie tylko zwołując konferencję, ale
0: Przede
1: poczyniając
0: wszystkim czyniąc interwencje, prowadząc interwencje.
1: prowadząc interwencję.
0: Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej w szpitalu we Włocławku, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no, jesteśmy na obszarze akurat, na którym
1: Wrocławka. Tutaj.
0: funkcjonuje szpital włocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa. To też musi jasno wybrzmieć. Organem prowadzącym, organem założycielskim jest samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski. Sytuacja jest alarmująca. Otrzymałam materiały podczas interwencji poselskiej. Te materiały zostały przeanalizowane, a pytałam o szpitalny oddział ratunkowy. I proszę sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje. Mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską. Były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie
1: Dyżury pełnić.
0: dyżury na SOR-ze pełnić, ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach, podobnie było w szpitalu toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być. Dlatego, że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalistę i trzeba do pacjenta
1: Skonsultować.
0: skonsultować. Nasz SOR włocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz chirurg, jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co, ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że powinni być lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli lekarze medycyny ratunkowej z tej specjalności i także konsultacje ewentualnie lekarzy, specjalistów z innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że no, niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze, mieli dyżury.

0: i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował. Że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako osoby sprawującej nadzór. Oczywiście. Tak, dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent po tym, jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego. Dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i należytej opieki. Bo co ma powiedzieć pacjent albo potencjalny pacjent szpitala, który słyszy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma lekarzy. Albo że lekarz jest i na SOR-ze, i na oddziale. Usłyszałam, że jeden z polityków, który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek. Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani poseł,
0: bo chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna. No ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów. Co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Wrocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No rzeczywiście te rady społeczne są takim organem doradczo-opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Wrocławku przewodnicząca Rady Społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała za stosowne zwołać posiedzenia Rady Społecznej. Ostatnio odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informację o funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego, o dramatycznej sytuacji.

0: w miesiącu lipcu i sierpniu, no to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle Pan Marszałek zdecydował. Natomiast Pan Marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do Pana Marszałka zostało skierowane pismo, ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne, radykalne kroki,
1: Pani
0: dużo
1: poseł,
0: wcześniej.
1: Myśli Pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, to jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej ocenie...
1: Bo problem jest bardzo złożony.
0: Problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź, może to, co powiedziałam, niech posłuży mi za odpowiedź, wotum nieufności od pracowników. Ma być w tym tygodniu spotkanie, to też na wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego, ma być, który jest także przedstawicielem Solidarności, pracowników oświaty, co prawda, ale Solidarności. Ma odbyć się spotkanie ze związkowcami, z przedstawicielami związków zawodowych w szpitalu i no, są konieczne konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna, no niestety nie ma.
1: To początek, a nie koniec sprawy we włocławskim szpitalu. Za dziś bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Joanna Borowiak,
0: dziękuję
1: posłanka Prawa
0: bardzo.
1: I Sprawiedliwości, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani Poseł.
0: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest Pan Prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan doktor Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii, jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia mielibyśmy w Włocławku już akademię faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie

0: popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Wrocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale te

też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczeniu będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykacją.

0: brykatów, czyli tak jak na celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
1: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
0: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
1: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
0: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się

0: nie bać dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
0: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
2: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking podtężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
4: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klas

0: teatra wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
1: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
0: Jesteśmy
1: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas no, dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ no, ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
3: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
5: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już stalowego anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju

0: instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku, i właściwie w każdej miejscowości. Są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Patryk Nowakowski, Teatr Impresaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach sezony teatralne właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Impresaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych.

0: Wybitnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać. W formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego
1: To na
0: w
1: dużej
0: mieście.
1: scenie, na małej scenie, kto ten
0: Niedzielne spektakle
1: spektakl?
0: familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni oczekującej na wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
1: poruszać,
0: boleśnie,
1: te,
0: poruszać każdą
1: strunę,
0: sferę, materię
1: tam,
0: życia
1: jeśli
0: ludzkiego.
1: Jeśli ktoś ma ochotę na taki właśnie,
0: tak,
1: bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze. No.
0: Dokładnie, bo to nie są łatwe doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem. Jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie. Także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17. Liczba miejsc ograniczona właśnie.
1: Bilety już można.
0: Bilety oczywiście na bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym. Natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam włocławian, widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną, w tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy, jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła, religii,
1: kleru, tak?
0: Systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić im się bawić.
1: Na chwilę
0: tak
1: oddechu.
0: Tak jest.
1: I po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy. Tak?
0: Tak.
1: No bo to też jest ważne.
0: Tak
1: ważne,
0: jest.
1: Żeby...
0: 18 września, 18, przypominam,
1: I
0: Wielebni.
1: Tu grają Uparci, tak?
0: To jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy.

0: wcześniej przygotowane. Uważam, że w tej chwili ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień,
1: show must go on.
0: cały
1: No,
0: czas.
1: Niestety, ale takie jest życie, prawda?
0: Teatr.
1: Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci,
0: Jan
1: iść
0: jest
1: do przodu, tak?
0: Jan jest zawsze w sercu teatru
1: i on by sobie
0: i
1: tego
0: w
1: życzył.

0: będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on skupiać na klasyce,
1: pracować, tak?
0: Ale i na sztuce współczesnej. I też tak samo jak Wielebim. Wielebim przecież to Schyłkowy Mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: Na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych?
0: Wielebnych, tak, Wielebnych jak najbardziej. Tak. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie,
1: tak,
0: sytuacje, poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny. Mhm.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla, no może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby, no, że nagrodą jest tylko, że tak powiem, wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: tak.
1: Bo to jest przecież trudna jednak praca. No.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla dobra
1: pasji,
0: kultury włocławskiej.
1: Pasji,
0: no i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą, w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co co teatry zawodowe, profesjonalne, jeden czasem

0: góra dwa, bo jeden spektakl to jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet
1: i pół roku pracy. Powiedzmy sobie, aktorzy robią to, że tak powiem, w swoim wolnym czasie.
0: Dokładnie,
1: to nie jest
0: dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru. W tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty, rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: wybierać, że tak powiem, z kim
0: mam
1: pracować,
0: kogo obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że włocławski teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem
0: serwisu internetowego www.teatrwloclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Do czego gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie za
0: dzisiejsze
1: spotkanie.
0: Dziękuję z całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i w taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych

0: miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Wrocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, Ziemia Kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę. Poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie

Właśnie, odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa za chwilę zostanie dołączone i dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
0: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
0: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w parku kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny.

0: Wakacyjny. Mam plany.
1: Będą z nami i Rock and Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa to się, to wydarzenie jest, nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
0: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
1: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
2: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
0: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie Onko Rehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod tężnię. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko lasów państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru.

0: końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
1: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
0: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
1: Jesteśmy
0: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie. Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
3: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF-u, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
2: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
3: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych

0: Dostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współrealizujących proces kształcenia, bo był przydzielony dziecku bo 20 godzin. Natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie Pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła Pani w wielu takich spotkaniach, nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: Tak.
0: jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej, powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Te pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom. Natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy upuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając z tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, z Podlubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam, społecznie był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarza. Później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie, najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw,
0: które
1: no, niestety
0: dotykają
1: musieli rolnicy
0: wszystkich
1: płacić. I ta
0: również
1: informacja ostatnia, która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma. Więc no, to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i zebrać plony, bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie, a wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale wszyscy, tankujemy samochody,

0: samochody. I teraz obniżenie cen paliw na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, to jeśli chodzi o rolników, niewiele im to już da. A było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku września
1: i będą wracali na przykład
0: albo ci,
1: w połowie
0: którzy
1: września.
0: Wyjechali w lipcu po prostu na wakacje i co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuję na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa, no teraz są dużo wyższe ceny paliwa. Mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież proszę Państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to, ta, która pochodzi od polskiego rolnika, sadownika, ogrodnika, czy miód z polskich pasiek, od pszczelarzy, to gwarantuje nam, że to pożywienie nasze polskie jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.
0: Są obawy, są duże obawy, ale tak jak
1: i
0: mówię,
1: nie pozwala cieszyć się do końca.
0: Samo święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo i jeden raz w roku
1: chleby,
0: tylko.
1: Prawda, pani
0: nie tylko
1: poseł.
0: Chleb, ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności
1: z tyłu głowy towarzyszy.
0: Tak, tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i wakacji.
0: No nie, miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No, ale wakacje,
0: w lipcu pracowaliśmy.
1: Tak, ale to nie oznaczało, że posłowie byli zupełnie nieaktywni i mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu, wielu lat, w zasadzie odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Senioralnej w zasadzie tak. Od początku jej powstania.
0: Tak.
1: Rady
0: chodzi...
1: seniorów i to było tematem takiego
0: tak.
1: ostatniego spotkania, na
0: tak.
1: którym uczestniczyli również samorządowcy z
0: tak,
1: Polski.
0: Tak, także przedstawiciele naszego miasta Włocławka, zaraz o tym powiem. Sierpień to rzeczywiście czas, kiedy Sejm nie pracuje, to znaczy nie odbywają się posiedzenia i nie ma pracy w komisjach. Natomiast dla mnie był to miesiąc niezwykle intensywny. Jeśli chodzi o spotkania w terenie, o spotkania z mieszkańcami w naszym regionie, ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której przewodniczę drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem, to była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? dlatego że seniorzy są niezwykle ważni. To jest to.

0: jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem, wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Też mówi się o srebrnej gospodarce, to jest, ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad
1: Rad
0: seniorów,
1: seniorów.
0: funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka, osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziąckiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka, przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
1: A
0: że
1: wnioski pani
0: wnioski, no
1: poseł, no
0: właśnie, w
1: właśnie, bo to naj.
0: 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd Ciechocinka, tu muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, no, to jest ważne, żeby seniorzy mieli, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć i to jest chyba dobre. Jestem przekonana, że jest dobre dla samorządu,
1: Pani poseł,
0: jeżeli
1: każdy z
0: pyta
1: nas
0: seniorów
1: kiedyś
0: o
1: będzie
0: głos.
1: seniorem,
0: Mamy
1: prawda?
0: młodzieżowe rady. Ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się Włocławską Młodzieżową Radą. Powiedziałam seniorów, tak?
1: Seniorów, właśnie.
0: Młodzieżowych rad. Młodzieżowych rad, proszę Państwa. Też po części wspierałam naszą Młodzieżową Radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązanie pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w Radach Seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi, powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak nie
1: Zostawali,
0: wyjeżdżali z
1: dokładnie
0: miast, żeby
1: tak.
0: zostawali. No trzeba słuchać i też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują Młodzieżowe Rady Seniorów, ale także
1: Młodzieżowe rady,
0: Młodzieżowe
1: mówię
0: Rady,
1: rady.
0: proszę Państwa, ja nie wiem,
1: I
0: dlaczego
1: rady
0: tak o tym
1: seniorów
0: mówię.
1: obok nich.
0: Ja właśnie, dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i Młodzieżowe Rady, i Rady Seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam te samorządy, które jeszcze nie utworzyły, czy to Młodzieżowej Rady, czy Rady Seniorów, do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale niepokoją mnie właśnie te obawy, że to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam, no nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego, i to nie tylko zwołując konferencję, ale
0: przede wszystkim czyniąc interwencje, prowadząc interwencje. Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej

w szpitalu we Wrocławku, w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no, jesteśmy na obszarze akurat, na którym, funkcjonuje szpital wrocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa, to też

0: tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje, mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską, były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie dyżury
1: pełnić.
0: Dyżury na SOR-ze pełnić, ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach, podobnie było w szpitalu toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być. Dlatego, że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalisty i trzeba do pacjenta skonsultować. Nasz SOR wrocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz chirurg, jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co, ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że powinni być lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli lekarze medycyny ratunkowej z tej specjalności i także konsultacje ewentualnie lekarzy, specjalistów z innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze mieli dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował. Że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako osoby sprawującej nadzór.
1: Oczywiście.
0: Tak, dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent po tym, jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i należytej opieki, bo co ma powiedzieć pacjent albo potencjalny pacjent szpitala, który słyszy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma lekarzy. Albo że lekarz jest i na SOR-ze, i na oddziale. Usłyszałam, że jeden z polityków, który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek. Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani poseł.
0: Bo chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie.

0: i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna. No ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, czego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów, co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Wrocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No rzeczywiście, te rady społeczne są takim organem doradczo-opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak, ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Wrocławku przewodnicząca Rady Społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała za stosowne zwołać posiedzenia Rady Społecznej. Ostatnie odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informacje o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o dramatycznej sytuacji w miesiącu lipcu i sierpniu. No to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej Rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle pan marszałek zdecydował. Natomiast pan marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do pana marszałka zostało skierowane pismo. Ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne, radykalne kroki, dużo wcześniej.
1: Pani poseł, myśli pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, to jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej ocenie...
1: Bo problem jest bardzo złożony.
0: Problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź, może to, co powiedziałam, niech posłuży mi za odpowiedź, wotum nieufności od pracowników. Ma być w tym tygodniu spotkanie, to też na wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego, ma być, który jest także przedstawicielem Solidarności, pracowników oświaty, co prawda, ale Solidarności. Ma odbyć się spotkanie ze związkowcami, z przedstawicielami związków zawodowych w szpitalu i no, są konieczne konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna, no niestety nie ma.
1: To początek, a nie koniec sprawy we wrocławskim szpitalu. Za dziś bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Joanna Borowiak,
0: dziękuję
1: posłanka
0: Państwu
1: Prawa
0: bardzo
1: i Sprawiedliwości, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani Poseł.
0: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne,

0: Mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby ta nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, Ziemia Kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu

z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę. Poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków europejskiego

0: Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy właściwie firma komunalna MBM, wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej, tym razem na osiedlu Michelin na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminne programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
0: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie.

0: Ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
2: Będą z nami i Rock'n'Roll, i Onkokafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
2: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
3: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko lasów państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji wydarzenia historycznego roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
5: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej.

0: Polskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
1: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na Szlaku Piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
0: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. I mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest... Myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
1: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a... Po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Jesteśmy posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb.

0: ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współrealizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin. Natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość Patryk Nowakowski, Teatr Imprezaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach, w sezony teatralne właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Impresaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać. W formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego w
0: mieście.
1: I to
0: na dużej scenie, na małej scenie? Kto ten
1: niedzielne spektakle
0: spektakl?
1: Familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni oczekującej na wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
0: poruszać,
1: boleśnie,
0: te,
1: poruszać każdą sferę, materię życia ludzkiego.
0: Ktoś ma ochotę na taki właśnie,
1: tak.
0: Bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze. No.
1: Dokładnie, bo to nie są łatwe doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie. Także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17. Liczba miejsc ograniczona właśnie.
0: Bilety już mogą.
1: Bilety oczywiście na bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym. Natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam wrocławian, widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu.

0: spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną, w tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy, jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła, religii, kleru, tak? Systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić im się bawić.
1: Na chwilę
0: tak
1: oddechu.
0: Jest.
1: I po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy. Tak? Tak. No bo to też jest ważne.
0: Tak
1: ważne,
0: jest.
1: Żeby...
0: 18 września, 18, przypominam,
1: I
0: Wielebni.
1: I tu grają Uparci, tak?
0: To jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień.
1: Show must go on.
0: Cały czas.
1: No, niestety, ale takie jest życie, prawda? Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu. Tak?
0: Jan jest zawsze w sercu teatru.
1: I on by sobie tego
0: i
1: życzył,
0: w moim
1: żebyście
0: sercu.
1: Się rozwijali też jako Uparci, na
0: tak
1: pewno.
0: Jest.
1: Tak?
0: Teatr, żeby trwać, musi się
1: produkować,
0: musi się rozwijać.
1: Też musi się
0: tak,
1: rozwijać,
0: no,
1: tak.
0: Przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on skupiać na klasyce,
1: pracować, tak?
0: Ale i na sztuce współczesnej. Też tak samo jak Wielebim. Wielebim przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: I na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych?
0: Wielebnych, tak, Wielebnych jak najbardziej. Tak. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie,
1: tak?
0: Sytuacje, poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając

0: aparat impresaryjny.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla, no może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby... że nagrodą jest tylko, że tak powiem, wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: tak.
1: Bo to jest przecież trudna jednak praca. No.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla dobra kultury włocławskiej.
1: Pasji,
0: no i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą, w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry zawodowe, profesjonalne. Jeden, czasem góra, dwa, bo jeden spektakl to jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet
1: i pół roku pracy. Powiedzmy sobie, że aktorzy robią to, że tak powiem, w swoim wolnym czasie.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru. W tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty, rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: wybierać,
0: że tak
1: powiem,
0: mam
1: z kim pracować,
0: kogo obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą

wszystkie grupy Scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku rok tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija.

0: że dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali

0: tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Dobrze. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, Ziemia Kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę

uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przykurczach, 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy właściwie firma komunalna MBM, wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminne programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Wrocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Wrocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Wrocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
0: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki.

0: I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
2: Będą z nami i Rock and Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa to się, to wydarzenie jest, nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, nie, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
2: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
3: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji wydarzenia historycznego roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
5: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym

0: dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
1: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego, makiet obiektów na Szlaku Piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
0: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest... Myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
1: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a... Po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
0: Jesteśmy
1: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie. Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
3: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
2: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
3: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do

0: do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela w spór organizujący proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współrealizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społeczne, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe, społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie Pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września, to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła Pani w wielu takich spotkaniach, nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: Tak.
0: jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej, powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Te pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom. Natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy upuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając z tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, spod Lubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam, społecznie był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarza. Później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie, najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw,
0: które
1: niestety
0: dotykają
1: musieli
0: wszystkich
1: rolnicy
0: nas i
1: płacić. I
0: rolników
1: ta
0: również.
1: informacja ostatnia,

0: która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma. Więc no to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i zebrać plony, bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie, a wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale, wszyscy tankujemy samochody i teraz obniżenie cen paliw na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, to jeśli chodzi o rolników, niewiele im to już da, a było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku
1: września
0: lipcu?
1: I będą wracali na przykład
0: tak, albo ci,
1: w połowie
0: którzy
1: września.
0: Wyjechali w lipcu po prostu na wakacje i co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuję na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa. No teraz są dużo wyższe ceny paliwa. Mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież proszę Państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to, ta, która pochodzi od polskiego rolnika, sadownika, ogrodnika, czy miód z polskich pasiek od pszczelarzy, to gwarantuje nam, że to pożywienie nasze polskie jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.
0: Są obawy, są duże obawy, ale tak jak
1: i nie
0: mówię,
1: pozwala cieszyć się do końca.
0: Samo święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo i jeden raz w roku
1: chleby,
0: tylko.
1: Prawda,
0: nie
1: pani
0: tylko
1: poseł.
0: Chleb, ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności
1: Z tyłu głowy towarzyszy.
0: Tak, tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i wakacji.
0: No nie, nie, miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No, ale wakacje,
0: w lipcu pracowaliśmy.
1: Tak, ale to nie oznaczało, że posłowie byli zupełnie nieaktywni i mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu, wielu lat, w zasadzie odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Seniorów. senioralnej w zasadzie od początku jej powstania.
0: Tak.
1: Rady
0: chodzi...
1: seniorów i to było tematem takiego ostatniego spotkania, w którym uczestniczyli również samorządowcy z Polski.
0: Także przedstawiciele naszego miasta Włocławka, zaraz o tym powiem. Sierpień to

0: Oczywiście czas, kiedy Sejm nie pracuje, to znaczy nie odbywają się posiedzenia i nie ma pracy w komisjach. Natomiast dla mnie był to miesiąc niezwykle intensywny, jeśli chodzi o spotkania w terenie, o spotkania z mieszkańcami w naszym regionie, ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której przewodniczę drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem. To była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy są niezwykle ważni. To jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem. Wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Też mówi się o srebrnej gospodarce. Ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad
1: Rad
0: seniorów,
1: seniorów.
0: funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka, osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziąckiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka, przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
1: A
0: że
1: wnioski pani
0: wnioski, no
1: poseł, no
0: właśnie,
1: właśnie,
0: w
1: bo o to my.
0: 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd Ciechocinka, tu muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, to jest ważne, żeby seniorzy mieli, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć. I to jest chyba dobre, jestem przekonana, że jest dobre dla
1: Pani
0: samorządu,
1: poseł,
0: jeżeli
1: każdy z
0: pyta
1: nas
0: seniorów
1: kiedyś
0: o
1: będzie
0: głos.
1: seniorem,
0: Mamy
1: prawda?
0: młodzieżowe rady. Ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się Włocławską Młodzieżową Radą. Powiedziałam seniorów, tak?
1: Seniorów, właśnie.
0: Młodzieżowych rad, proszę Państwa. Też po części wspierałam naszą Młodzieżową Radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązanie pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w Radach Seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi, powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak nie
1: Zostawali,
0: wyjeżdżali z
1: dokładnie
0: miast, żeby
1: tak.
0: zostawali. No trzeba słuchać i też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują Młodzieżowe Rady Seniorów, ale także
1: Młodzieżowe rady,
0: Młodzieżowe
1: mówię
0: Rady,
1: rady.
0: proszę Państwa, ja nie wiem,
1: I
0: dlaczego
1: rady
0: tak o tym
1: seniorów
0: mówię.
1: obok nich.
0: Ja właśnie, dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i Młodzieżowe Rady, i Rady Seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam. Te samorządy.

0: rządy, które jeszcze nie utworzyły czy to Młodzieżowej Rady, czy Rady Seniorów, do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale niepokoją mnie właśnie te obawy, że to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam, no nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego, i to nie tylko zwołując konferencję, ale
0: przede wszystkim czyniąc interwencje, prowadząc interwencje.
1: Prowadząc interwencje.
0: Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej w szpitalu we Włocławku, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no, jesteśmy na obszarze akurat, na którym, w którym funkcjonuje szpital włocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa, to też musi jasno wybrzmieć. Organem prowadzącym, organem założycielskim jest samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski. Sytuacja jest alarmująca. Otrzymałam materiały podczas interwencji poselskiej. Te materiały zostały przeanalizowane, a pytałam o szpitalny oddział ratunkowy. I proszę sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje. Mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską. Były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie dyżury
1: pełnić.
0: Dyżury na SOR-ze pełnić, ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach, podobnie było w szpitalu toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być. Dlatego, że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalisty i trzeba do pacjenta skonsultować. Nasz SOR włocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz chirurg, jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co, ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że powinni być lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli lekarze medycyny ratunkowej z tej specjalności i także konsultacje ewentualnie lekarzy, specjalistów z innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze, mieli dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował, że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako osoby sprawującej nadzór,
1: oczywiście.
0: Tak dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent, po tym jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego. dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje.

0: są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia pacjentom
1: Należytej
0: bezpieczeństwa
1: opieki
0: i
1: to.
0: należytej opieki, bo co ma powiedzieć pacjent albo potencjalny pacjent szpitala, który słyszy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma lekarzy? Albo że lekarz jest i na SOR-ze, i na oddziale. Usłyszałam, że jeden z polityków, który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek. Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani
0: Bo
1: poseł,
0: chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna, no ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów, co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Wrocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No rzeczywiście, te rady społeczne są takim organem doradczo-opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak, ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Wrocławku przewodnicząca Rady Społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała za stosowne zwołać posiedzenia Rady Społecznej. Ostatnie odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informację o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o dramatycznej sytuacji w miesiącu lipcu i sierpniu. No to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej Rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle pan marszałek zdecydował. Natomiast pan marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do pana marszałka zostało skierowane pismo, ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne.

0: tyle radykalne kroki,
1: Pani
0: dużo
1: poseł,
0: wcześniej.
1: myśli pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, to jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej ocenie
1: Bo problem jest bardzo złożony.
0: Problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź... No,

0: wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego ma być, który jest także przedstawicielem Solidarności pracowników oświaty, co prawda, ale Solidarności, ma odbyć się spotkanie ze związkowcami, z przedstawicielami związków zawodowych w szpitalu. I no, są konieczne konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna. No niestety nie ma.
1: To początek, a nie koniec sprawy we włocławskim szpitalu. Za dziś bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Joanna Borowiak,
0: dziękuję
1: posłanka
0: Państwu
1: Prawa
0: bardzo.
1: I Sprawiedliwości, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani Poseł.
0: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest Pan Prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę, jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową.

0: rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii, jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby ta nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku, i taki proces, jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych. A ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy

mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i

0: PHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPH u Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy właściwie firma komunalna MBM, wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Wrocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Wrocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Wrocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Wrocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe.

0: finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii, jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
2: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tych odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i Rock'n'Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga. Absolutnie, to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie Mammobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włosawianki i Stowarzyszenie Mazurkiem, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
4: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
5: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii

0: Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szklaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
1: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
2: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
1: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
2: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
1: Jesteśmy posłowie
2: z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
0: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotnie.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo.

0: Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
1: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
0: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
0: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Patryk Nowakowski, Teatr Impresaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach, w sezonie teatralnym właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Impresaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać. W formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego w
0: to na dużej
1: mieście.
0: Scenie, na małej scenie? Kto ten
1: niedzielne spektakle
0: spektakl?
1: Familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni oczekującej na wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
0: poruszać,
1: boleśnie,
0: tak,
1: poruszać każdą sferę, materię życia ludzkiego.
0: Ktoś ma ochotę na taki właśnie,
1: tak,
0: bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze.
1: Dokładnie, bo to nie są łatwe doświadczenia.

0: doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie. Także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17:00, liczba miejsc ograniczona właśnie.
1: Bilety już mogą.
0: Bilety oczywiście na bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym. Natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam włocławian widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną, w tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy, jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła, religii, kleru, tak? Systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić im się bawić.
1: Na chwilę
0: tak
1: oddechu.
0: Jest.
1: I po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy. Tak? Tak. No bo to też jest ważne.
0: Tak jest. 18 września, 18, przypominam,
1: i
0: Wielebni.
1: I tu grają uparci, tak?
0: To jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień.
1: Show must go on.
0: Cały czas.
1: Niestety, ale takie jest życie, prawda? Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu. Tak?
0: Jan jest zawsze w sercu teatru.
1: I on by sobie tego życzył, żebyście
0: sercu
1: się rozwijali też jako uparci, na
0: tak
1: pewno.
0: Jest.
1: Tak?
0: Teatr, żeby trwać, musi się
1: produkować,
0: musi się rozwijać.
1: Musi się
0: rozwijać. Przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on skupiać na klasyce,
1: pracować, tak?
0: Ale i na sztuce współczesnej. Też tak samo jak Wielebin przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: I na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych?
0: Wielebnych, tak, Wielebnych jak najbardziej. Tak. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17:00 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który